0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przepraszam, odezwał się Wokulski, ale nie chodzi tu o spółkę dobroczynną, tylko o spółkę zapewniającą zyski. Tak, potwierdził hrabia Anglik. Co mnie za zysk z 10 000, zaprotestował marszałek. Z torbami bym poszedł pod ostrą bramę przy takich zyskach. Zgarbiony hrabia wybuchnął. Proszę o głos w kwestii, czy należy lekceważyć małe zyski. To nas zgubi. Hrabio, przerwał słodko książę, pan Wokulski ma głos. Tak, poparł go hrabia Anglik, czesząc bujne faworyty. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel nie znajdował się w ręku Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie! Odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. To jest podkopywanie naszego przemysłu, odezwał się oponent z grupy kupieckiej. Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych tu łokci ogół oszczędziłby 10 000 rubli. Cóż to znaczy 10 000 rubli? Spytał marszałek. To wiele znaczy, bardzo wiele, zawołał hrabia zgarbiony. Raz nauczmy się szanować zyski groszowe. Tak, pens jest ojcem Gwinei, dodał hrabia, ucharakteryzowany na Anglika. 10 000 rubli, ciągnął Wokulski, jest to fundament dobrobytu dla 20 rodzin co najmniej. Ale jest jeszcze inny wzgląd. Mam do dyspozycji towaru za 3 do 4 milionów rubli rocznie. Upadam do nóg, szepnął marszałek. To nie jest mój majątek, wtrącił Wokulski. Mój jest znacznie skromniejszy. Tak, dodał Anglik. Owe 3 000 000 rubli stanowią mój osobisty kredyt i przynoszą mi bardzo mały procent jako pośrednikowi, mówił Wokulski. Oświadczam jednak, że o ile w miejsce kredytu podstawiłoby się gotówkę, zysk z niej wynosiłby 15 do 20%, a może więcej. Otóż ten punkt sprawy obchodzi panów, którzy składacie pieniądze w bankach na niski procent. Pieniędzmi tymi obracają inni i zyski ciągną dla siebie. Ja zaś ofiaruję panom sposobność użycia ich bezpośredniego i powiększenia własnych dochodów. Skończyłem. Pysznie! Zawołał przygarbiony hrabia. Przystępuję na początek z 50 000 rubli. 30, panie. 30 000 rubli, panie. Bardzo, panie, bardzo, dodał baron z fizjognomią Mefistofelesa. A ja 30 000, tak, dorzucił hrabia Anglik, kiwając głową. A ja dam 2-3 razy tyle, co kochany książę, jak Boga kocham, rzekł marszałek.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Do Wokulskiego zbliżył się człowiek młody, mizerny, z rzadkim zarostem na twarzy, ale z niewątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowiskach, wreszcie i na ulicy, jeżdżącego najszybszymi dorożkami. Jestem Maruszewicz, rzekł zniszczony młody człowiek z miłym uśmiechem. Kładę od razu karty na stół. Z takimi ludźmi jak pan nie można inaczej. Jestem niemajętny, mam dobre instynkta i chciałbym znaleźć zajęcie. Pan tworzy spółkę. Czy nie mógłbym pracować pod pańskim kierunkiem? Cóż pan umie? Jaki pański fach? Fachu, uważa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolności i mogę podjąć się każdego zajęcia. A na jaką pan liczy pensję? 1000, 2000 rubli, odparł zakłopotany młodzieniec. Wokulski mimowoli potrząsnął głową. Wątpię, odparł, czy będziemy mieli posady odpowiadające pańskim wymaganiom. Niech pan jednak wstąpi, kiedy do mnie. Była blisko 5 po południu i zgromadzeni poczęli się rozchodzić. W tej chwili Wokulski spostrzegł, że z dalszych pokojów zbliża się do niego pan Łęcki w towarzystwie młodzieńca, którego już widział obok panny Izabeli podczas kwesty i na święconym u hrabiny. Obaj panowie zatrzymali się przy nim. Pozwolisz, panie Wokulski, odezwał się Łęcki, że przedstawię ci pana Juliana Ochockiego. Nasz kuzyn, trochę oryginał, ale... Dawno już chciałem poznać się z panem i porozmawiać, rzekł Ochocki, ściskając go za rękę. Wokulski w milczeniu przypatrywał się. Młody człowiek nie dosięgał jeszcze lat 30 i rzeczywiście odznaczał się niezwykłą fizjognomią. Zdawało się, że ma rysy Napoleona I, przysłonięte jakimś obłokiem marzycielstwa. W którą stronę pan idzie? Spytał młody człowiek Wokulskiego. Mogę pana podprowadzić. Czego on chce ode mnie? Pomyślał Wokulski, a głośno rzekł. Możemy pójść w stronę łazienek. Jakiś czas szli milcząc. Młody człowiek był zamyślony, Wokulski zirytowany. Postanowił od razu chwycić byka za rogi. Pan jest bliskim kuzynem państwa Łęckich? Zapytał. Trochę, odpowiedział młody człowiek. Matka moja była aż Łęcka, rzekł z ironią, ale ojciec tylko Ochocki. Pana Tomasza, który jest dla mnie jakimś ciotecznym stryjem, nie znałbym do dziś dnia, gdyby nie stracił majątku. Panna Łęcka jest bardzo dystyngowaną osobą, rzekł Wokulski, patrząc przed siebie. Dystyngowana? Powtórzył Ochocki. Powiedz pan bogini, przy niej jednej czuję spokój i zapominam o trapiącej mnie tęsknocie. Ale cóż, ja nie umiałbym siedzieć z nią cały dzień w salonie, ani ona ze mną w laboratorium. Wokulski stanął na ulicy. Pan zajmuje się fizyką czy chemią? Spytał zdziwiony. A czym ja się nie zajmuję? Odparł Ochocki. Fizyką, chemią i technologią. Przecież skończyłem wydział przyrodniczy w uniwersytecie i mechaniczny w Politechnice. Zajmuję się wszystkim. Czytam i pracuję od rana do nocy, ale nie robię nic. Udało mi się trochę ulepszyć mikroskop, zbudować jakiś nowy stos elektryczny, jakąś tam lampę. Wokulski zdumiewał się coraz więcej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Świat jak z zielnika, hokejowy początek sezonu. Sprawdzimy, jak bawiliście się na Brasswood Soundtracks, a Dominika Fejglewicz-Pennarska opowie nam, czym jest swobodny spektakl.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Czekolada na rozgrzewkę, Rachel Portman, 6:30, czas na pierwsze poranne fakty. Mówimy światu dzień dobry wspólnie z Anną Wachowską, która właśnie fakty dla nas w RMF Classic ma.
1: Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, że działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
2: Musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące.
1: Jak ujawniał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów. Ukraińskie koleje państwowe przypuszczają, że celem rosyjskiego ataku w pobliżu granicy z Polską, w wyniku którego uszkodzono lokomotywę pociągu pasażerskiego, mógł być pociąg dyplomatyczny. Skład ten wcześniej opuścił stację Jagodzin. Podróżowali nim do spraw bezpieczeństwa kilku unijnych państw oraz byli europejscy przywódcy. Wśród nich były brytyjski premier Boris Johnson. W innym pociągu, który w chwili ataku znajdował się na stacji, był eks-dyrektor CIA. Aleksander Zwieriew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3-1.
3: Feels amazing.
1: To niesamowite uczucie. W końcu podnieść ten puchar to niesamowite uczucie. Z Sheltonem Zwieriew mierzył się po raz szósty i odniósł 6. zwycięstwo.
0: Tyle na teraz, a z faktami wracamy do Państwa w pełnym wymiarze. O 7:00 teraz zerknijmy, co tam, panie, w pogodzie. I tu dobra wiadomość, jest dość ciepło, 13 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, 14 w Krakowie, 15 w Katowicach. Deszczowy początek dnia mamy na północnym wschodzie kraju, przejaśnień trochę na północnym zachodzie, na południu też jeszcze deszczowo. Dziś maksymalnie 20 stopni, pogodę będziemy mieli w kratkę, padać może po południu i na południu, i w centrum, i na zachodzie naszego kraju. Czas na śniadanie.

257 dzień roku, 14 września i poniedziałek, i dzień dobry. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień walki z wypaleniem zawodowym, a to dopaść może nas w cieniu codzienności, w biurze, przy nadmiarze drobnych zadań, które potrafią być naprawdę przygniatające czasami. Na dzień dobry życzę umiaru w pracy, nie dajmy się przepracować, nie dajmy się zgnieść. Niech was nic poważnego po prostu nie przygniecie w tym tygodniu chociażby. No i żeby was nie gniotło, to mam dla was przyjemny muzycznie poniedziałkowy poranek w RMF Classic. Do 9.30 jesteśmy razem w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Dźwięków takich jak choćby te z Forresta Gumpa, Scott McKenzie.

0: Pięknie grali, grać będą przez cały dzień. Najpiękniejszą muzykę filmową Scott McKenzie był z nami.
1: 7:03. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
0: Co dziś ważne być może? Po pierwsze, w Polskim Komitecie Olimpijskim zapowiada się sądny dzień. Na dziś zwołano posiedzenie zarządu, podczas którego ma zapaść decyzja dotycząca dalszego kierowania tym komitetem po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Wśród rekomendacji jest propozycja, by jego kadencję dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Po sporcie literatura, czyli po drugie. Dziś rozpoczyna się krakowski czas kryminału. Na otwarcie festiwalu rozmowa z Jackiem Denelem, a wieczorem muzyczna podróż, co dla fanów RMF Classic może być intrygujące, przez świat kryminalu z Criminal Jazz Band i tematami znanymi z filmów i seriali. I po trzecie, międzynarodowe wieści. Jeżeli wybieracie się w świat na przykład na Bałkany, to mam ważną wiadomość. Na granicach Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii Północnej i Czarnogóry zapowiedziano protesty kierowców ciężarówek. Strajkujący domagają się zmian w unijnych przepisach, które dotyczą pobytu zawodowych kierowców w strefie Schengen, więc należy liczyć się z utrudnieniami i dłuższym czasem oczekiwania na przejściach granicznych. Co ważnego dzieje się na świecie i w Polsce, to sprawdzamy w faktach, które w Śniadaniu Mistrzów co pół godziny dziś w wydaniu Anny Wachowskiej.
1: 7:03 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem o zabawnych i dramatycznych przygodach kompozytorów polskich: Moniuszki, Szymanowskiego, Kilara i innych.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Droga do...
1: Był skarb narodów, muzyka Trevor Rabin, będą skarby od was, czyli wasze maile w drodze do naszej porannej zabawie. W tym tygodniu Ela przyjemność zrobiła mi o poranku wiadomością, którą wysłała. Ela rusza codziennie o 6.20 do pracy, a jej obowiązkowym towarzyszem, jak pisze, jest... RMF Classic i rozpoczynające się wcześniej śniadanie mistrzów, wcześniej niż na przykład w ubiegłym sezonie. Ela pisze, że ta kilkudziesięciominutowa droga staje się spa dla mózgu, nawet korki, pośpiech, kiepska pogoda nie są problemem, bo jest muzyka, dobry humor prowadzącego, o to chyba o mnie, a najlepsze, jak sama przyznaje, że już wieczorem nie może się doczekać kolejnej porannej podróży. No Elu, to co ja mam powiedzieć, rozczuliłaś mnie, piękne dzięki, To dla takich osób jak ty. Jesteśmy przecież, jestem w śniadaniu mistrzów. Elu, bidon z logo RMF Classic do ciebie powędruje, a na wasze poranne historie z drogi do pracy, z drogi do szkoły, z drogi na uniwersytet, z drogi po chleb czekam. Zabawne, wzruszające, prawdziwe. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Pod ten mail słać swoje wieści z drogi do morza, na naszej drodze piraci z Karaibów.

0: Tuż przed siódmą w RMF Classic poniedziałkowo Vivaldiego grali, jesień zapowiadali, no ta już niedługo w kalendarzu astronomiczne również, ale zanim do tego dobrniemy, to może fakty o siódmej od Anny Wachowskiej, co tam w faktach, Aniu?
1: A co w faktach? Mhm. Rosyjskie ataki przy granicy z Polską i reakcja polskich służb pod lupą faktów RMF Classic. Potem komentarze z Wielkiej Brytanii. Mamy też ważne dla kierowców informacje z Zakopianki. Polscy siatkarze przez fazę grupową Mistrzostw Europy idą jak burza. Wczoraj pewnie 3-0 pokonali Macedonię Północną.
2: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca.
1: Przez zawodników, jak słyszymy, przemawia skromność. Słyszymy się za chwilę.
3: Reklama.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
3: Po reklamie.
0: 7-14 września, poniedziałek, czas na fakty. RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska ma je dla nas.
1: Odprawa służb rozpoczęła się prawie 13 godzin po rozesłaniu alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po 4 rano, przypominamy, syreny obudziły wczoraj część mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Odprawa rozpoczęła się dopiero o 17. Jak o atakach informowały państwowe służby? O tym Michał Krasoń.
8: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, a niepokojące odgłosy, które słyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od samolotów, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne komunikaty. Około 12 MSWiA poinformowało o trafieniu drona w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy.
9: Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalenia się dwóch samochodów ciężarowych.
8: Mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Około południa PKP Intercity potwierdziło, że kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład z 6-godzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy.
1: A jak na wczorajszy atak zareagowano w Wielkiej Brytanii? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
10: Brytyjskie media zwracają uwagę na trzy elementy, mianowicie na umiejscowienie ataków w pobliżu polskiej granicy, na reakcję polskich sił zbrojnych i obecność w rejonie byłego brytyjskiego premiera Borysa Johnsona, który w prywatnym pociągu wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Media obszernie cytują wypowiedź ukraińskiego szefa dyplomacji Andrija Sybichy, który nazwał wczorajszy atak terrorem Putina pukającym bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Uderzenie rosyjskich dronów w strefie przygranicznej brytyjscy komentatorzy określają jako próbę zastraszania cywilów i niebezpieczną eskalację wojny.
1: Ostrzegamy kierowców. O poranku problemy na Zakopiance. W Jaworniku na trasie Kraków-Myślenice samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. Ucierpiały 3 osoby. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Zakopanego. Nasi siatkarze nadal nie przegrali nawet seta w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są liderami grupy B. Wczoraj pewnie 3-0. 0 pokonali Macedonię Północną.
2: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii.
1: Zaznacza libero naszej siatkarskiej kadry Maksymilian Graniczny. Dziś przed biało-czerwonymi dzień przerwy, a od jutra poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo siatkarzy czeka starcie z Ukrainą.
11: Ten fakt nas rozbawił.
1: Łoś, który pojawił się w rejonie stacji Warszawa Centralna i spowodował wstrzymanie obsługi dwóch peronów, został bezpiecznie zabrany z torów. Wieczorem PKP Polskie Linie Kolejowe podały, że obecność łosia doprowadziła do opóźnienia składów. Jak informowano, kolejarze i specjaliści pracowali, aby łoś bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska. Po 22 zwierzę zostało zabrane z torów. W mediach społecznościowych PKP PLK podały, że utrudnienia na kolei trwały przeszło 80 minut. Zdjęcia łosia z Centralnego do zobaczenia na rmf24.pl.
0: No może ten łoś, jak ten pies kiedyś z tej książki, po prostu też chciał jeździć koleją. No.
1: Być może. To trzeba zapytać łosia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Takie wielkie łosie, chmury jak łosie nad Suwalszczyzną. Tam rano może padać, podobnie w rejonie Łodzi i w Małopolsce też jeszcze. Pokropić może, 14 stopni mamy na przykład w Krakowie, 16 na Dolnym Śląsku. Tam może później jeszcze trochę pokropić deszcz, 16 stopni też w stolicy. Tam padać będzie z kolei około 12, dziś do 20 stopni maksymalnie się zapowiada.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 6:05 na śniadanie mistrzów. Zapraszam Państwa do stołu radiowego od 6:30 do 9:30. Zamówienia przyjmuję, zlecenia realizuję. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
13: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Imieniny obchodzą Roxana i Bernard. Wszystkiego dobrego, a wśród urodzonych dnia 14 września jest między innymi aktorka, którą kojarzyć możecie choćby z 33 scen z życia, Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, oraz aktor filmowy i serialowy Marek Bukowski. Dużo dobrego życzę wszystkim, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. A co ja mam dla was na początku dnia? Będzie świat jak z zielnika na wystawie, będzie hokejowy początek sezonu, będzie także Dominika Fejglewicz-Penarska, która po 9:00 jako gościni na żywo w Śniadaniu Mistrzów opowie nam o tym, czym jest swobodny spektakl.
13: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Będą, w zasadzie już są, The Ronettes, Dirty Dancing, Be My Babe, 6:06. Mówimy wspólnie, poniedziałkowo światu, dzień dobry.

0: Howard Shore, Władca Pierścieni, zebrała nam się w RMF Classic poniedziałkowo cała drużyna Pierścienia. Mam nadzieję, że drużynowo będziemy razem przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, przypominam, Śniadanie Mistrzów. Od 6.30 do 9.30 w RMF Classic, a po 7.00 zawsze Maciej i jego opowieści. Dziś będzie spotkanie rocznicowe, pomnikowe.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 14 września 1788 roku w Warszawie przy moście w Łazienkach Królewskich zebrało się ponad 30 tysięcy ludzi. Okazją była szczególna rocznica, chociaż nie tak całkiem okrągła. 105. rocznica wiedeńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego. Król Stanisław August Poniatowski zlecił wykonanie pomnika Sobieskiego dla uczczenia pamięci swego wielkiego i walecznego poprzednika. Wykonanie projektu zlecono Francuzowi André Lebrun, nadwornemu rzeźbiarzowi króla, uczniowi innego Francuza Jeana Baptiste Pigala. Twórcą samego posągu był urodzony w Wiedniu wówczas ponad 50-letni rzeźbiarz Franciszek Pink. Jako nadworny rzeźbiarz króla wykonywał różne zlecenia, ale szansa na wyrzeźbienie ogromnego królewskiego pomnika była dla niego prawdziwym zaszczytem. To w gruncie rzeczy stało się najważniejsze dzieło jego życia. Okazję więc wykorzystał dobrze. 4-metrowy pomnik stanął na specjalnie przebudowanym moście. Król został przedstawiony jako wódz w rzymskiej zbroi w hełmie ozdobionym pióropuszem. Na wspiętym koniu władca tratuje muzułmańskich Turków. Obok pomnika wyrzeźbione zostały panoplia, gdzie na tarczach napis głosił, że pomnik został wystawiony Janowi III, królowi Polski i wielkiemu księciu litewskiemu, ojczyzny i sojuszników obrońcy, któregośmy postradali w roku 1696. Bo to rzeczywiście data śmierci króla Sobieskiego. Dopisek głosił, że pomnik wystawił król Stanisław August w roku 1788. Na drugiej tarczy to samo w języku łacińskim. Do legendy przeszła opowieść, że następnego dnia umieszczono na pomniku rymowankę. Bohaterowi Wiednia, co chrześcijan zbawił, piękny pomnik z kamienia Stanisław wystawił. 2 kroć złotych kosztował i 3 kroć bym dołożył, by Stanisław skamieniał, a Jan III ożył. Pomnik wpisał się w historię Polski i Warszawy. I, co szczególnie ważne, przetrwał w oryginale wszystkie zawieruchy. Od rozbiorów aż po II wojnę światową i następne czasy do dzisiaj.

0: Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, 7:21. Oznakowanie radiowe mi teraz pokazuje, że czas na wiadomości dla kierowców. Zwężenia i ograniczenie mamy już po wschodniej i zachodniej stronie Poznania, a to oznacza, że pojawią się tam niedługo ekipy w pomarańczowych strojach na dłużej.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Kierowcy w Poznaniu na S5 i S11 muszą przygotować się na wolną jazdę zbliżającej się jesieni, bo z remontami na obwodnicach ruszają drogowcy.
2: Wyremontujemy odcinek wschodniej i zachodniej obwodnicy. Jeśli chodzi o zachodnią obwodnicę, w zeszłym roku była część wyremontowana, a teraz robimy tą końcówkę. Niestety nawierzchnia po tylu latach eksploatacji, to jest ponad 12 lat, już straciła swoje właściwości, dlatego ten remont.
3: To się wydaje, że to całkiem nowa droga, tak niedawno ją przecież budowano, już trzeba naprawiać.
2: Tak, ona była budowana na Euro 2012, teraz mamy 26 rok, więc ten czas biegnie. Wykonujemy takie remonty, które są naprawdę konieczne.
0: Mówiła w rozmowie z Przemkiem Wałczyńskim Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oba remonty mają ruszyć lada dzień, mogą zakończyć się w podobnym terminie, na przełomie tego i następnego roku.

0: Alex North i muzyka przepiękna do przepięknego filmu Uwierz w ducha. 7:26, za chwilę Anna Bachowska wpadnie do naszego studia z kolejną porcją faktów. Były wieści dla kierowców, byliśmy w Poznaniu, a teraz będziemy w Warszawie w faktach, bo tam za pół godziny w Warszawie właśnie w stolicy zacznie obowiązywać w nowym rejonie miasta strefa płatnego parkowania.
1: Reklama.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.

0: 7.31, czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Atak na ukraiński pociąg jadący do Warszawy nie był przypadkiem, komentuje w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24. Przypominamy, w czasie wczorajszych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę, 2 kilometry od granicy z Polską, dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.
2: Przelecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje.
1: Wyjaśniał Bartłomiej Wypartowicz. O poranku ceny paliw na szczęście bez zmian. Za litr 95 płacimy średnio 7,99 zł, a za diesla 8,96. Jest drogo, na szczęście nie drożej niż tydzień temu. Wysokie ceny paliw niepokoją też Amerykanów. Donald Trump pytany o to, czy w Nowym Jorku w czasie sesji ONZ spotka się z tymczasową prezydent Wenezueli, aby omówić kwestię ropy naftowej. Jeszcze w tym miesiącu udaje się pan do Nowego Jorku. Czy spotka się pan z Delcy Rodriguez, by porozmawiać o ropie? Może tak, tak, może. Cóż, teraz mamy ropę, ale czy będzie pan z nią rozmawiał? Przyjmujemy miliony baryłek ropy miesięcznie, zaznaczał Donald Trump. Poranne kłopoty z funkcjonowaniem krakowskiego lotniska w Balicach. Z powodu mgły nie lądują samoloty. Według służb lotniskowych ostrzeżenie przed mgłą będzie aktualne do 7.45.
0: Kolejne ogłoszenia faktów o 8 w RMF Classic. Dziś pogoda w kratkę, jak słyszeliście, na południu kraju są miejscami mgły, między innymi nad Krakowem. Jutro trochę cieplej, będzie do 22 stopni, w środę w większości regionów naszego kraju termometr może pokazać nawet 24, 25, ba nawet 26 stopni. To jest przyjemna wiadomość, a teraz sporo chmur w wielu miejscach i od 13 do 16 stopni. 7.33 z serialu Off Campus dla Państwa kompozycję mam, a potem do gazet zaglądam.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Po przyjemnym muzycznym spotkaniu czas oddać się innemu zadaniu. Gazety dzisiaj. I druga strona wyborczej bardzo mnie ucieszyła. Tutaj liczba ważna 8 miliardów 730 milionów, tak rozumiem, złotych. Tyle rocznie kosztują pracodawców niewyspani pracownicy w wieku od 18 do 35 roku życia. Wynika z raportu, na który powołuje się wyborcza, aż 29,9% mężczyzn i 36% kobiet śpi średnio poniżej 6 godzin. No po pierwsze to widzę, że tutaj nie mój wycinek wiekowy, a po drugie powinien być dopisek, nie dotyczy porankowców w mediach, między innymi w radiu. Zmieniamy gazetę. Coraz więcej Polaków mówi dość apartamentom na doby w blokach. O tym pisze Rzeczpospolita i podaje, że ponad 52% ankietowanych uważa, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinny mieć prawo zakazywać krótkoterminowego najmu mieszkań i to jest wzrost w porównaniu z końcówką ubiegłego roku. Zdaniem ekspertów wpływ na zmianę nastrojów ma gorąca debata wokół tego typu wynajmu. A w pulsie biznesu o samochodach elektrycznych trochę. Chociaż same w eksploatacji bywają tańsze od aut spalinowych, to rosną koszty ich finansowania. Firmy leasingowe coraz ostrożniej oceniają wartość używanych elektryków, co przekłada się na wyższe raty. A po zakończeniu programu dopłat do elektryków zainteresowanie wyraźnie osłabło i udział w rynku nowych aut spadł do około 5%. I to jeżeli chodzi o dzienniki, te tradycyjna jest jeszcze dziennik literacki, w którym Krzysztof Siwczyk zaprasza na spacer po Gliwicach śladami Tadeusza Różewicza. Czytając tekst zatytułowany Pod domem Różewicza Mix trafiamy m.in. na ulicę Zygmunta Starego, gdzie Różewicz napisał kartotekę. No i gros najlepszych swoich rzeczy poetyckich. Kiedy stoję pod domem Różewicza, wiem, że mieszkał tu mój bliźni w grotesce, brat łata rezygnacji, spolegliwy obserwator korozji człowieczeństwa. Napisze Krzysztof Siwczyk, a więcej na ten temat znajdziecie w online-owym wydaniu Dziennika Literackiego, który jak zwykle w poniedziałek po

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Jeśli komuś uda się w drodze do pracy zauważyć, że 95 poniżej 8, to ja bym się decydował, bo I got you, babe. To jest okazja, która może się nie powtórzyć tak szybko. Dlaczego? No to będziemy się temu przyglądać, a z nami byli Cher, Bonosony, no i oczywiście dźwięki z dnia świstaka.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Szykujmy się na to, że tanio już było. Zaczynamy kolejny tydzień, który przyniesie wyraźne podwyżki cen paliw. Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry, ale dokładnie zrobiłeś to, co działo się w każdej scenie w tym filmie Dzień Świstaka z Billem Murrayem, bardzo fajny, z którego była przed chwilą ta piosenka. Zaczynało się to zawsze w ten sposób, że zaczyna się nowy dzień, codziennie ten sam dzień, zaczyna się od tej piosenki i od radia. I mam wrażenie, że

0: My też tak codziennie w radiu albo co tydzień w radiu mówimy i znowu drożej, dzisiaj znowu drożej z tymi cenami paliw. Tak, i taki dzień fistaka. Nie, proszę państwa, to nie jest pomyłka, nie powtarzacie państwo tego dnia codziennie, tylko rzeczywiście te ceny paliw rosną w górę. Zaczynamy na wesoło, choć temat smutny, ale to pewnie po to, że próbujemy sobie i państwu osłodzić to, że jest coraz drożej na stacjach i jest nieprzyjemnie. No to prawda, każdy, kto tankuje, to się łapie za głowę, za kieszeń, za portfel, nie jest przyjemnie. I rzeczywiście, w tym tygodniu będzie tak, że trzeba spodziewać się tego, że diesel, który już teraz jest najdroższy w historii, drodzy państwo, podrożeje nam znowu i podrożeje nam mniej więcej o 20 groszy za litr tylko w tym tygodniu, który właśnie zaczynamy.
1: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy.
0: Ale ta benzyna nie powinna jeszcze przekraczać granicy 8 zł za litr, oby, tak w każdym razie prognozuje Magdalena Robak, analityczka portalu ePetrol.
2: Paliwa, jak słyszycie, drożeją, ponieważ ropa na światowych rynkach staje się coraz droższa. To komu za to dziękować?
0: Można podziękowania napisać na kartce, można włożyć w kopertę i na tej kopercie trzeba napisać Pennsylvania Avenue 1600 Washington, Ameryka. To, jakby ktoś nie pamiętał, to jest adres Białego Domu, w którym, wiecie państwo, kto urzęduje. On.
3: The greatest president in the history of the United States.
0: No tak ładnie nam się przedstawił przed milionami słuchaczy. Nie kto inny, tylko Donald Trump i ten, jak sam mówi, najwspanialszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o nasileniu działań wojennych wobec Iranu, a to spotyka się z coraz ostrzejszą odpowiedzią tego reżimu ajatollahów w rejonie Zatoki Perskiej.
1: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
0: I tym samym odcięli już dwie drogi dostaw ropy dla reszty świata, w tym niestety tą główną drogę, z której paliwo docierało do Polski, więc w Orlenie też będziemy pytać, czy my na pewno jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi nie tylko o ceny, ale także o dostawy.
2: I skutek jest prosty, drogie paliwa i skutek również przekłada się na to, co na rynku walut.
0: Dokładnie, też waluty drogie. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar kosztuje 3,73 zł, frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,05 zł.
2: Był z nami Krzysztof Berenda, wielkie dzięki.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: A podsumowanie ekonomiczne dnia, czyli kolejny pasaż dzisiaj o 18:00.
4: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: A to poranek w RMF Classic. Tak, nie będę śpiewał już, to był koniec na ten tydzień śpiewów. Tak, to może oddajmy głos Annie Wachowskiej, która powie co w faktach za chwilę.
1: A w faktach echa wczorajszego rosyjskiego ataku w pobliżu polskiej granicy.
2: Musi za tym iść też decyzja polityczna.
1: Sprawdzimy, na jakim etapie jest odbudowa Kłodzka, 2 lata po powodzi. A na koniec bociany w roli fotografów.
3: Bociany nie są najlepszymi fotografami, no to czas to sprawdzić.
1: Jak? O tym za chwilę.
0: Ja znam taką piosenkę. Kochany, kochany, patrz jak w jesień leciały.
1: Miałeś nie śpiewać.
0: Fakty za chwilę.
4: Reklama.
5: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
12: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
15: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Po reklamie.
0: Po 8 już czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Rosjanie chcą postraszyć kraje NATO. Nowa generacja rosyjskich dronów Gerań 5 zaskoczyła Ukrainę. Tak o wczorajszych atakach przy granicy z Polską mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości.
2: Te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu, nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele.
1: Polskie służby od kilkunastu godzin pracują w trybie wzmocnionym. Te informacje potwierdził premier Donald Tusk w czasie wieczornej zwołanej w trybie pilnym odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
20: Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące.
1: Na dzisiaj zaplanowane są rozmowy na ten temat z Ministerstwem Finansów. Chodzi o lepszą współpracę między celnikami, policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami. Cel jest taki, by na granicy przy tych dodatkowych działaniach nie tworzyły się korki. 11 miliardów złotych. Tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg czy miejscowy stadion. Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
3: Ja od samego początku, zaraz po powodzi, podkreślałem to, że odbudowa potrwa około 5-6 lat i ten czasookres jest, jakby to powiedzieć, najbardziej realny do spełnienia. Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
1: Wciąż, przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
21: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Bociany robią zdjęcia, a wy je oceniacie. Poznańscy naukowcy szukają chętnych do recenzowania ptasich prac. Brzmi zabawnie, ale to część naukowego projektu na światową skalę.
22: Ten konkurs ma charakter estetyczny wyłącznie, a my do tego mamy pewien pomysł, jak to dalej wykorzystać. No teraz bym oczywiście tego nie chciał zdradzać, żeby nie zachęcać do specjalnego kombinowania w głowie, tylko właśnie do tego, żeby była porządnie robiona ocena.
23: A same te bocianie zdjęcia wam pomagają w pracy naukowej? Są wartościowe?
22: Bardzo. To powiem, no ja wiem, że jesteśmy w radiu, ale trzeba to powiedzieć, jeden obrazek wart tysiąca słów czasem. I oczywiście potwierdzają dużo rzeczy, co wiedzieliśmy, ale z takich najważniejszych, no to wiemy, że w tej chwili największym zagrożeniem na tracach migracji są linie energetyczne.
1: Drugi rok z rzędu poznańscy naukowcy wyposażyli bociany odlatujące do ciepłych krajów w aparaty z modułami GPS. A z profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiał Przemek Wałczyński.
0: No te aparaty to prawdziwy odlot, bociani jest naprawdę prawdziwy.
1: Prawda?
0: No. Zerknijmy do pogody, sprawdźmy jak strefa lotów w Krakowie i nie tylko. No a potem będą jeszcze niespodzianki ze śląskiego zoo.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dziś jeszcze padać może i to solidnie. Tak rano jest na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Ciemne, deszczowe chmury, teraz także w rejonie Łodzi. Dziś maksymalnie 20 stopni, do tego aura zmienna. Po południu trochę deszczu na pewno na południu kraju. Padać może też na Dolnym Śląsku. Teraz od 13 do 16 stopni. Odczuwalna temperatura jest podobna do tej, którą widzicie na termometrze, na przykład na swoim smartfonie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 7:45, co ja dla państwa mam dzisiaj? Pionek, ale to ważna figura w polskim świecie serialowym, bo Pionek to jest właśnie polska serialowa premiera tygodnia. O swojej roli w tym przedsięwzięciu opowie nam za chwilę aktorka Maria Dębska. Zajrzymy też do poznańskiego zamku na wystawę Świat jak Zielnik oraz odwiedzimy pingwiny ze śląskiego zoo, które dostały własną kulę dyskotekową.
25: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: Może nawet się rozmarzysz. Dzięki najpiękniejszej muzyce filmowej i dźwiękom z Love Story. 7:55.

0: artist oscarowy. 11 po 8.
1: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.
0: Zapraszamy do tego samochodu i nie tylko. Polską serialową nowością tego tygodnia jest na pewno Pionek. To jest serial na podstawie jednej z książek z serii państwa Kuźmińskich, którzy byli gośćmi na Śniadanie Mistrzów w ubiegłym tygodniu, a my byliśmy na press junkecie, czyli na takim prasowym spotkaniu przedpremierowym i tam Natalia Ryba rozmawiała m.in. z Marysią Dębską, która w serialu wciela się w rolę główną kobiecą, gra Annę Serafin.
2: Ta postać, Anki, ty wielokrotnie podkreślałaś to już przy ślebodzie, że lubisz tę postać, bo nadal stanowi dla ciebie wyzwanie. Ja się zastanawiam, czy w przypadku Pionka to było trochę tak, że wróciłaś do dobrej znajomej, czy jednak kogoś, kogo musiałaś poznać na nowo?
3: To było bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy w życiu wróciłam do tej samej postaci, ale cały świat jest inny, poza Bastianem. Pionka można oglądać bez oglądania ślebody, ale widzowie ślebody no, będą mieli, myślę, że większą jeszcze przyjemność. To było bardzo ciekawe, bo na początku trochę się nie mogłam odnaleźć, pracując nad scenariuszem, ale potem znaleźliśmy przyjemność i myślę, że trochę poryzykowaliśmy, z czego ja się bardzo cieszę, no bo ta Anka z jednej strony jest taka sama, to znaczy nieśmiała, zamknięta, jest w niej trochę tej kujonki i tej dziewczyny, która się boi, a z drugiej strony dużo bardziej ryzykuje. I już na początku pierwszego odcinka widzimy Ankę, której nie znaliśmy.
2: Absolutnie.
3: I wydaje mi się, że jakby to, że ona zostaje wbrew własnej woli wysłana na ten Śląsk, powoduje, że ona mówi, dobra, po prostu chce żyć tak naprawdę. I po raz pierwszy idzie za głosem serca i to jest bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że w ogóle w życiu każdego człowieka ten moment, w którym nagle idziemy za głosem serca, jest super przełomowym, więc my Ankę poznajemy w tym momencie. Mam nadzieję, że ci, którzy znają ślebodę, zaakceptują trochę nową Ankę, ale jednak oczywiście jest ten kolor z pierwszego sezonu i mi nad Pionkiem się pracowało dużo lepiej, jeszcze lepiej niż nad ślebodą. To znaczy, dla mnie dużo ciekawszą bohaterką jest Anka, która cały czas ma w sobie potrzebę samotności, potrzebę jakąś melancholię wbudowaną w krwiobieg, a z drugiej strony ryzykuje, myli się i podejmuje decyzje. Przede wszystkim sprawcza bohaterka zawsze jest fajniejsza do grania, ale myślę, że też jakby jest to przyjemniejsze do oglądania, bo widz może powiedzieć, Jezu, po co tam idziesz, albo nie rób tego, ale ona to robi, ale potem musi za to zapłacić i też widz na to patrzy, więc wydaje mi się, że to jest ciekawsze, mam nadzieję dla widza też, dla mnie na pewno było jeszcze ciekawsze.
2: Maria Dębska, najwybitniej rozkładająca na czynniki pierwsze swoją postać aktorka w tym kraju. Zastanawiam się, z twojej perspektywy, dlaczego my widzowie tak kochamy kryminały, czytać i oglądać?
3: Słuchajcie, nie wiem, ja niedawno dojrzałam do kryminałów, bo ja się nie lubię bać, nie lubię horrorów, a dobry kryminał ma w sobie coś takiego, że cię wciąga i ja nie lubię tego trendu, że o, serial to można oglądać gotując albo jedząc. I ja jestem po prostu ortodoksyjna, jeśli o to chodzi. Po prostu oglądasz, jak się oderwiesz na chwilę, to coś stracisz.
0: No, słuchasz, Marysiu, słuchasz ponoć, jak donosi mi Natalia Ryba w RMF Classic codziennie. Jeśli akurat teraz Maria Dębska nas słucha, to serdecznie pozdrawiam i zapraszam do poranka.
1: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: zrobiła piękne sielskie obrazy przyrody, ale także mroczne dzieła pokazujące skutki wojny. Takie kontrasty zobaczcie na najnowszej wystawie w poznańskim zamku. Świat jak zielnik. To jest podróż przez 4 stulecia sztuki, a także pytanie o przyszłość natury.
1: Na wybiegu pingwinów można zobaczyć właśnie taką wiszącą kulę dyskotekową, a zawieszona ona została, bo pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska, a pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, więc to też się sprawdza w rzeczywistości.
0: No, przyszłość natury zwierząt się też zamartwiliśmy, no i proszę, okazało się, że Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, doskonale wie, że kula dyskotekowa to jest coś, co sprawdzi się właśnie u pingwinów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Tam kula zawisła na wybiegu i pełni ważną rolę w codziennej aktywizacji dla ptaków. O tym opowiadał nam Wojciech Żuchowicz, rozmawiał z nim Amadeusz Biurkowski, a wracając do wystawy, którą zobaczymy w poznańskim zamku, to można ją oglądać do 6 grudnia i łączyć fakty i kropki.

0: Suita Saint Paul, Gustav Holst, 8:25. Co tam się dzisiaj po południu wydarzy, to ważne będzie dla przyszłości sportów olimpijskich. Dziś o 13:00 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W jakiej sprawie i dlaczego to ważne, to Anna Wachowska nam wytłumaczy w faktach o 8:30.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: lata do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Po reklamie.

0: 8.30, czas na wyjście z kraju i ze świata, czyli na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Anna Wachowska.
1: Dziś o 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja zeszłotygodniowego posiedzenia prezydium zarządu. Rekomenduje on, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Od października zeszłego roku była ona sponsorem generalnym PKOL-u. Kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta. Tak powiedział ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów wczorajszych wyborów. Według nich rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty, a centrowo-lewicowa opozycja 175. Wynik tych wyborów może doprowadzić do skomplikowanego procesu tworzenia rządu. Jak to wszystko się potoczy, czas pokaże. Może to potrwać, ale nie spieszmy się. Ważniejsze jest to, żeby zrobić to dobrze, a nie szybko. Jednoizbowy parlament w Szwecji liczy 349 miejsc. Aryna Sabalenka straciła pozycję liderki światowego rankingu na rzecz Kazaszki Jeleny Rybakiny. Białorusinka numerem 1 była przez 107 tygodni. Rybakina na szczycie znalazła się po raz pierwszy w karierze. Iga Świątek jest na 9 miejscu.
0: Fakty są na miejscu cały czas. O 9:00 tak wróci do nas Anna Wachowska. Teraz zerkamy do pogody, a potem zapowiedź trasy koncertowej i ważny koncert weekendowy. Sporo dzisiaj będzie działo się na niebie, już się dzieje. W ciągu dnia po słońcu może przychodzić deszcz, a po opadach znowu może robić się przyjemniej, pogodniej. Teraz 13 stopni w Zakopanem, tam sporo chmur, 14 w Katowicach, tu również pochmurno, 16 we Wrocławiu i w Warszawie. Dziś maksymalnie tych stopni 20, jutro będzie lepiej, odrobinę cieplej i przyjemniej, do 22 stopni się zapowiada. Zapowiedział kilka dni temu wielką trasę koncertową do Europy. Wraca Stevie Wonder, ten wybitny muzyk, świętuje 50-lecie wydania albumu Key of Life i... no i zagra. Nie w Polsce niestety, ale w kilku europejskich dużych miastach ma się pojawić na przełomie października i listopada. A my taki duet mamy. Paul McCartney, Super Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

0: piękny zestaw dobrych dźwięków. Ebony and Ivory, Paul McCartney i Stevie Wonder. Super Stevie Wonder w Europie już za kilka tygodni. A my świętowaliśmy w ubiegły weekend, w miniony weekend, Brasswood Soundtracks, czyli trójmiejski festiwal z muzyką filmową w naturze. Sobotnie wydarzenie rozpoczął koncert zespołu Percival Schuttenbach, współtwórców muzyki do Wiedźmina, trójki do gry, ale także do trzeciego sezonu w serialu Wiedźmin. Przed końcem tego koncertu jeszcze śledząca to wydarzenie Julia Sarzyńska rozmawiała z członkiem zespołu Mikołajem Rybackim.
1: No jest to pewnie klimat, już tak nas ludzie kojarzą, jakiejś takiej słowiańskości, ludowości, przy czym mając świadomość, w jaki sposób tworzyliśmy tą muzykę, w jaki sposób dla nas odkrywaliśmy tą słowiańskość, nie upieramy się, że to jest jedyne słuszne podejście. Ale tak już jakoś wyszło, że naszą muzykę łączą z tym klimatem, więc też nie ma sensu walczyć z tym. I to jest muzyka bardzo emocjonalna tak naprawdę, bazująca na różnych emocjach, przede wszystkim na naszych odczuciach, na tym, co rodzi się w duszy, kiedy wędrujemy po lesie na przykład, albo siedzimy wieczorem przy ognisku.
0: No ale nie tylko klimat z Wiedźmina był obecny w czasie Brasswood Soundtracks. W sobotę słuchaliśmy dźwięków z takich produkcji jak Chłopi 1670 z Janosika, ze Stranger Things. Była nawet muzyka z filmów Davida Lyncha. O swoich wrażeniach z festiwalu tak Julii opowiadali uczestnicy Brasswood Soundtracks.
2: Przepiękne. Czasami jak się ogląda film, serial, to są charakterystyczne momenty, w których się słyszy muzykę, ale czasami ona po prostu umyka. Jest integralną częścią, ale umyka. I tutaj jest ciekawe odwrócenie roli, czyli się słucha muzyki i nagle się przypominają te obrazy. Na przykład nie wiedziałem, że można tak zagrać Janosika.
3: Jazzująco.
2: Jazzująco, z trąbką, przepięknie, naprawdę.
3: Jak oglądamy film, często nie słyszymy tego, co jest tą warstwą dźwiękową, skupiając się na obrazie, bo obraz mocniej przemawia. A tu słychać muzykę i to jest piękne.
2: No, bez dwóch zdań widać, że obraz bez muzyki na pewno by był, że tak powiem, słabszy w odbiorze. Ale to tutaj się dopiero to słyszy, no plus ta cała atmosfera taka wciągająca, bardzo klimatyczna.
3: I energetyczna,
2: tak,
3: bardzo.
2: Tak.
3: Też w pięknej w ogóle tutaj w otoczeniu jesteśmy też, prawda?
2: O, magicznie, nie. No miejsce przepiękne. Miejsce przepiękne na taki koncert, na pewno bez dwóch zdań.
0: W pięknych okolicznościach przyrody, prawda, i niepowtarzalnych na Brasswood Soundtrack w sobotę było i relacjonowała to, co się tam działo, Julia Sarzyńska, a wczoraj w czasie tych festiwalowych spotkań mogliśmy słuchać muzyki, między innymi z takich filmów jak Życie jest piękne, Cinema Paradiso czy Ojciec Chrzestny. Była więc też włoska potrawa muzyczna na Brasswood Soundtracks. Na kolejne odsłony tego wydarzenia czekamy.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Rolling in the Deep i Adele w poniedziałkowym śniadaniu mistrzów. Jesień coraz bliżej, wystarczy spojrzeć za okno albo do terminarza rozgrywek. Wraca bowiem do tego dość specyficznego kalendarium hokej, który wraca jesienią.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: We wtorek, czyli już jutro, startuje nowy sezon Tauron Hockey Ligi. Na lodzie zobaczymy 10 drużyn, w tym wracające do Ekstraligi Podhale Nowe Targi ekipę z Sanoka. Po raz pierwszy Polski Związek Hokeja na Lodzie będzie nagradzał kluby stawiające na młodych polskich zawodników. Najlepsze zespoły w klasyfikacji juniorskiej otrzymają premie finansowe, a dodatkowe nagrody przewidziano też za rozwój młodych bramkarzy. Z roku na rok rosła będzie także liczba Polaków wymagana w składach meczowych. Ma to pomóc w budowie silniejszej reprezentacji naszego kraju. Sezon zasadniczy obejmie 45 kolejek, potrwa do 21 lutego. Cztery najlepsze drużyny po dwóch rundach zagrają o Puchar Polski, a play-offy rozpoczną się 25 lutego. Tytułu mistrzowskiego broni w tym roku GKS Tychy, który w poprzednim sezonie pokonał drużynę z Katowic.

0: No skoro sporo zwierzątek dzisiaj było, opowieści o nich w Śniadaniu Mistrzów się pojawiały, to z karnawału zwierząt fragmencik nam się należał. Należą nam się fakty o dziewiątej. Co się w nich wydarzy, to Joanna Wachowska.
1: Gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu?
2: Cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
1: Odpowiada w porannej rozmowie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w Szpitalu Południowym.
3: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle.
1: Za chwilę wyniki sondażu w tej sprawie. A na koniec dyniowy zawrót głowy. Zaczął się już sezon na pomarańczowe, krągłe co nieco. Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen. Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
5: Dziewiąta już, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Anna Wachowska.
6: Trzeba skorzystać z tego, co jest. Tak, gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada na pytanie, gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu. Taki SMS dostali wczoraj między innymi mieszkańcy wsi Szczecyn na Lubelszczyźnie.
7: W domu przebywamy, nie jak mi tyle, i obserwujemy, co się dzieje z okna, jak to się mówi.
6: Wiceminister Czesław Mroczek w porannej rozmowie zaznaczał.
8: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują, i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
6: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Ropa mocno drożeje. Ceny surowca przekraczają 100 dolarów za baryłkę. Kryzys na rynkach pogłębia się po tym, jak Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riyadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Riyadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormus.
9: RMF Classic. Poznaj fakty.
6: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. Taki jest wniosek z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jako wystarczające działania rządu ocenia 18% badanych. W stołecznej lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
10: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia, uważam.
11: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
10: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie?
6: Usłyszał Michał Dobrołowicz. Przed weekendem Komitet Stały Rady Ministrów dał zielone światło ustawie, która ma wprowadzić górny limit zarobków medyków oraz obowiązek, by lekarz miał minimum pół etatu w jednej placówce. To jednak dopiero początek długiej drogi, zanim te przepisy wejdą w życie. Pełne wyniki sondażu znajdziecie na rmf24.pl. Jesień ma kolor pomarańczowy. Skoro tak, to w modzie są dynie. A jakie potrawy najbardziej urzekają wasze podniebienia?
12: Zupkę dyniową oczywiście. Jest przepyszna. Z podpieczonej dyni posypanymi ziarnami przyprażonymi.
13: Mąż lubi zupę. I placki z dynią plus do tego powidła śliwkowe. Bardzo dobre.
14: Czyli mąż kucharzy?
13: Tak, bardzo dobre. No, najlepszymi kucharzami są mężczyźni w końcu.
6: Podobno. A z mieszkańcami Gorzowa rozmawiała Dorota Wleklik. Jesień meteorologiczną mamy od 1 września, a tę kalendarzową przywitamy za 9 dni, 23.
5: I do tej dyni jeszcze zasmażka na to wszystko. Tak bym zrobił jako mężczyzna kucharz, nie? Nie dobrze.
6: Pytanie, jak to smakuje.
5: O 10 może wrócimy do faktów, a teraz będziemy przyglądać się pogodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Nowy tydzień września rozpoczął nam się różnie w różnych regionach naszego pięknego kraju. Nad Wisłą pada na przykład na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu trochę chmur i niewielkie przejaśnienia, a nad morzem, na przykład w rejonie Koszalina, większe przejaśnienia. Teraz od 13 do 17 stopni. Najcieplej jest w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Trójmieście, a dzisiaj maksymalnie tych stopni będzie 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: 4 po 9. Swobodny spektakl to przedstawienie teatralne, przygotowane w taki sposób, by zapewnić spokojniejsze, bardziej komfortowe, elastyczne warunki odbioru. Co to tak naprawdę w praktyce oznacza? To wie na pewno Dominika Fejglewicz-Penarska, szefowa działu dostępności w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie, na co dzień także aktorka tego teatru. Takie spektakle ten teatr w ofercie już ma. Czym jest swobodny spektakl, to się za chwilę wyjaśni, bo Dominika nam o tym opowie.
9: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.
5: No a potem jeszcze wejdziemy, oczywiście jak to zwykle w poniedziałek bywa we wrześniu, do powieściowego uniwersum, do świata lalki. Zanim jednak to wszystko, spotkanie z panem Haydnem.

0: swobodny dostęp do klasyki. Mamy koncert na trąbkę S-dur od pana Haydna, 10 po 9. To teraz o swobodnym spektaklu rozmowa.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: A gościnią poranka poniedziałkowego Dominika Feiglewicz-Penarska, szefowa działu dostępności w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie, aktorka tego teatru, tej polskiej sceny teatralnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Swobodny spektakl to przedstawienie teatralne przygotowane w taki sposób, aby zapewnić spokojniejsze, bardziej komfortowe i elastyczne warunki odbioru. O co chodzi?
2: Chodzi o to, żebyśmy nasza scena, nasz teatr był dostępny dla jeszcze większej grupy odbiorców. Nie tylko tak jak do tej pory kierowaliśmy działania na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu, ale teraz chcemy się otworzyć na potrzeby osób neuroróżnorodnych, osób w kryzysie zdrowia psychicznego, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromna ilość osób jest w takim kryzysie w dzisiejszych czasach. No i też dla osób, może nie zastanawialibyśmy się nigdy, ale na przykład kobiety w ciąży, osoby, które nie trzymają moczu, mają problemy z przyjściem do teatru. Takie proste fizjologiczne sprawy, a blokują możliwość dostępu do kultury i ten swobodny spektakl ma w tym pomóc.
0: To jak to technicznie wygląda? Jak to jest zorganizowane? Widziałem taki filmik zapowiadający to, że wprowadzacie taką formułę swobodnego spektaklu i tam aktor na przykład tłumaczył osobie, jak rozumiem, która przychodzi na spektakl, jaką jest postacią i jak w ogóle potoczy się jego historia.
2: Jest kilka zasad takiego spektaklu. Na pewno są na samym spektaklu jest dużo luźniejsza atmosfera. To znaczy jest lekko zapalone światło na widowni przez cały spektakl. Więc jeżeli ktoś boi się ciemności albo chciałby w każdej chwili wyjść ze spektaklu, to ma taką możliwość. Może pójść do pokoju wyciszenia, który jest udostępniony w budynku teatru, w budynku MOS, wyciszyć się i wrócić na ten spektakl. Może też na niego nie wracać, jeżeli poczuje, że to było, nie wiem, te emocje, które się tam pojawiły, są dla niego za mocne. Zmniejszone są bodźce wzrokowe, sensoryczne na takim spektaklu. Mamy też przygotowane materiały, które pozwalają przygotować się do takiego przyjścia na wizytę do teatru. To znaczy jest przedprzewodnik do samego spektaklu, jest przedprzewodnik do budynku MOS, żeby wiedzieć, gdzie co jest i jak się w nim poruszać. I co jest przygotowany dokument opisujący treści wrażliwe i bodźce sensoryczne.
0: Czyli będziemy mogli czytając, dowiedzieć się, co nas czeka tak naprawdę i się na to przygotować. Tak?
2: Dokładnie. Jakie tematy są poruszane w spektaklu, co nas może striggerować, zbodźcować i w ten sposób sami decydujemy, jeszcze nie idąc do teatru, przed pójściem do teatru, sami możemy zdecydować, czy te tematy, te bodźce, które się tam pojawiają, są dla mnie za duże lub właśnie mogę sobie pozwolić na wyjście do teatru.
0: Opowiadasz o tym tak lekko, łatwo i przyjemnie, ale zakładam, że to jest ogromne przedsięwzięcie, które wymaga innego spojrzenia także na to, co dzieje się przez organizatorów i także przez brać aktorską. O tym jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Tematem naszego porannego spotkania swobodny spektakl, naszą gościnią Dominika Feiglewicz-Penarska.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: Sisler tłumaczył nam przez chwilę w języku obcym, angielskim, zwanym, co to się dzieje, kiedy mężczyzna zauroczony kobietą jest, a my teraz będziemy tłumaczyli rzeczy równie poważne i ważne. O swobodnym spektaklu rozmawiamy.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Z nami cały czas w krakowskim studiu Dominika Feiglewicz-Penarska, teatr imienia Jurza Słowackiego, aktorka, kierowniczka działu dostępności, który to teatr wprowadza takie rozwiązania związane właśnie ze swobodnym spektaklem. Rozumiem, na scenie MOS, jak trzeba przystosować tak naprawdę świat teatralny do tego, żeby swobodny spektakl był możliwy.
2: Do tego spektaklu, do tej formuły przygotowywaliśmy się już od kilku miesięcy, bo jednak jest to pierwsze takie przedsięwzięcie u nas w teatrze. Rozmawialiśmy z twórcami, rozmawialiśmy z aktorami, czy są gotowi na taką formułę, ponieważ podczas takiego spektaklu mogą pojawiać się rzeczy, które rozpraszają aktorów. To znaczy, ta formuła jest swobodna, czyli każdy może reagować, może wstać, wyjść, może krzyczeć, może się śmiać głośno, może płakać, więc w dzisiejszych czasach trochę aktorzy nie są do tego przygotowani, bo
0: widzowie co ze słynną zasadą?
2: Tak, dokładnie. A tutaj mamy taką zasadę, że nikt nikogo nie może uciszać, że każdy może właśnie wyrażać swoje emocje.
0: Młody człowiek albo osoba dorosła może powiedzieć także w czasie spektaklu, wyeksplikować swoje emocje, powiedzieć, nie podoba mi się na przykład.
2: Dokładnie tak się może wydarzyć. I od tego zaczęliśmy, w sensie od takich rozmów z aktorami, czy są na to gotowi, czy będą chcieli podjąć się takiego wyzwania. I oczywiście jest totalna otwartość i ten spektakl też jest dwujęzyczny, bo to jest spektakl Romeo i Julia, więc on jest i w języku migowym, i w języku fonicznym równolegle, więc też tam rodzaj takiego rozproszenia może być dużo bardziej odbierany mocniej po prostu. Ale wracając do tego, jak się przygotowywaliśmy, oprócz tych rozmów, no to mieliśmy też różnego rodzaju szkolenia, mieliśmy spotkania z psycholożkami, psychoterapeutkami, które nam podpowiadały, jakie rzeczy mogą wzbudzać emocje, dobre, złe emocje podczas naszego właśnie tego konkretnego tytułu. Uczyliśmy się też, jak przygotowywać te treści wrażliwe i bodźce sensoryczne, to znaczy jak opisywać te rzeczy, które się pojawiają w spektaklu i to też pod okiem psychologów i psychiatrki, też osoby, która od dłuższego czasu zajmuje się zdrowiem psychicznym w kulturze. Jest to Justyna Mańkowska-Kaczmarczyk z Fundacji Katarynka z Wrocławia, ale też współpracujemy z taką organizacją EFATTA z Krakowa, w której są osoby w spektrum, osoby z autyzmem, więc mamy też takich konsultantów, z którymi te wszystkie materiały konsultujemy.
0: I to wszystko na deskach Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki i tam właśnie Romeo i Julia, do zobaczenia. Dobrze, niech ta wieść się niesie, swobodny spektakl, już dostępny, taka formuła w Krakowie na jednej ze scen. A o tym, jak taka formuła jest realizowana, trochę od kuchni opowiadała Dominika Feiglewicz-Penarska. Piękne dzięki za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: 12 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: I tak wybrzmiewa opowieść pełna uwielbienia. O życiu swym Toreador nam opowiadał z radością, jak słyszycie, i zaangażowaniem. Tak puentujemy śniadanie mistrzów poniedziałkowe. No i jednocześnie otwieramy drzwi dla uwielbienia lalki, świata lalki, które to uniwersum lalki wprowadza nas dzisiaj Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty zawsze to tak pięknie zapowiadasz, że aż nawet to strach nie spełnić takich oczekiwań.
0: Spełniaj, moja droga, spełniaj. Będzie barwna opowieść, pełna emocji, może jakieś niebezpieczeństwa, takie, które Toreadorowi groziły tak, że u ciebie się pojawią.
1: Tak, przy poniedziałku zwłaszcza. Czy ja mogę mieć prywatne pytanie do ciebie?
0: Tak.
1: Przy okazji, że się słyszymy.
0: Tak.
1: Jak ty sobie radzisz z poniedziałkami?
0: Radzę sobie tak, że myślę sobie jak taka prima ballerina rano. Jak wstaję, wiesz, każda z nich wstaje, myśli sobie, dam radę, jestem najlepsza. No i tak to trwa do 6:30, wtedy włącza się czerwone światełko i bywa różnie, ale to już państwo osądzą. Tak, i wtedy Toreador.
1: Łukasz Wojtusik w całej swojej okazałości. O 9:50 fakty kulturalne, a później świat lalki.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Świat to nie jest miejsce dla miłych ludzi.
3: Świat to czasami w ogóle nie jest miejsce dla ludzi.
2: Ale za to pełen jest świetnej literatury.
3: 5 książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: Festiwal Świętego Wacława trwać będzie do 28 września w kościołach, salach koncertowych oraz historycznych i technicznych zabytkach Moraw i Śląska. Festiwal podczas swojego trwania oferuje ponad 20 koncertów z udziałem czołowych czeskich i zagranicznych wykonawców. Tegoroczna festiwalowa dramaturgia łączy wielkie dzieła sakralne, wykonawstwo historyczne, koncerty kameralne oraz projekty wykraczające poza granice muzyki klasycznej. Istotną część programu, podkreślają organizatorzy, stanowi także symbioza muzyki z duchem miejsca poszczególnych lokalizacji, akustyka kościelna, architektura przemysłowa oraz historyczne sale stanowią integralną część festiwalowego doświadczenia. Więcej o Festiwalu Świętego Wacława, o programie, o proponowanych koncertach znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam też

0: też więcej można przeczytać o czarownicach Teatru Varieté w Krakowie. To pierwszy autorski musical w historii tego teatru, inspirowany wydarzeniami, które w 1692 roku wstrząsnęły Salem. W surowej purytańskiej kongregacji dochodzi do zdarzenia, które uruchamia lawinę tragicznych konsekwencji. Młode dziewczęta zafascynowane opowieściami niewolnicy o wróżbach z patyków i muszelek spotykają się w lesie w noc wiosennego przesilenia z nadzieją na spełnienie marzeń o upragnionym miłości. Musical Czarownice wraca do repertuaru Teatru Varieté w Krakowie od 18 września. Więcej szczegółów na stronie tego teatru.
1: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę.
13: Życz sobie tego.

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 10, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Anna Wachowska.
2: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Boheński. Politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia. Te głosy przytoczy Tomasz Terlikowski.
3: Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
4: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
3: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
4: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
3: No i właśnie o tym mówił słuchacz radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Boheński, wiceprezes PiS.
5: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
3: Na te zarzuty Czesław Mroczek odpowiadał.
4: Przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
3: Czyli kiedyś będzie lepiej.
6: O tym mówi świat.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do deputowanych o zagłosowanie za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. Wcześniej Krawczenko poinformował, że podpisał postanowienie o postawieniu zarzutów szefowi biura korupcyjnego NABU. Ten prokurator generalny ma tylko jedną drogę – odejście ze stanowiska. Właśnie mu to powiedziałem, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. NABU i specjalna prokuratura antykorupcyjna przekazały z kolei, że działania Krawczenki traktują jako kontynuację systematycznego ataku na niezależne organy antykorupcyjne na Ukrainie. W wyborach parlamentarnych w Szwecji lewicowa opozycja otrzymała 49,5% głosów, a rządząca do tej pory prawica 49,1%. Tak wynika ze wstępnych wyników po przeliczeniu 95% głosów. W gorzowskich szkołach powstają gabinety i specjalne strefy ciszy, w których uczniowie izolowani są od szkolnego hałasu, dźwięku korytarza, krzyków na przerwach. Tam mogą się wyciszyć, skupić, przygotować do zajęć i sprawdzianów.
7: Generalnie rzecz biorąc, w szkołach często tak się dzieje, że powstają tak zwane kabiny wyciszenia dla uczniów, w których mieści się 2-4 uczniów i to jest taka budka telefoniczna trochę większa. Natomiast my poszliśmy w stronę przygotowania gabinetów, które będą pełniły taką funkcję w czasie lekcji, ale też w czasie przerw czy po lekcjach będzie można tutaj też spędzić czas, bo jest po prostu zupełnie inna akustyka.
2: Podkreślał Tomasz Pluta, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmawiała z nim Dorota Wlekik. W RMF Classic ciszy nie ma, ale za to jest najpiękniejsza muzyka filmowa i zawsze aktualne fakty. Ich kolejne wydanie o 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Zachmurzenie dzisiaj duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami w całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17-20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na wybrzeżu. Około 16 stopni na termometrach, także chłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam 15 kresek na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: To jeszcze raz. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze konkursowe spotkanie. Oczywiście, jak zwykle, nagrody do oddania w dobre ręce, jak zwykle wycieczki do XIX-wiecznej Warszawy i mnóstwo opowieści o lalce Bolesława Prusa. A do tego wszystkiego najpiękniejsza muzyka, dlatego teraz w RMF Classic menuet z kwintetu smyczkowego E-dur Luigi Boccherini, Toruńska Orkiestra Kameralna i Jerzy Salwarowski.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Ktoś mógłby zapytać, dlaczego lalka? Dlaczego we wrześniu? Dlaczego w RMF Classic? Otóż od dawna wiadomo, że wrzesień jest miesiącem dwóch nowych ekranizacji znakomitej powieści Bolesława Prusa. No, naszym zdaniem to idealna okazja, żeby przypomnieć sobie historię jej bohaterów, czasy, w których żyli, a były to czasy niezwykłe, Warszawa końca XIX wieku, mimo że pod butem rosyjskiego zaboru, była miastem kolorowym i pełnym kontrastów. Opowiadamy wam o świecie, w którym żyli Łęcka i Wokulski, przytaczamy ciekawostki z życia codziennego Warszawy, przypominamy mniej znane fakty z życia Bolesława Prusa. Jednym z elementów ulalkowienia naszej anteny jest zabawa, która się właśnie zaczyna, w której do wygrania są przepiękne kolekcjonerskie wydania lalki Prusa oraz koszulki z wizerunkami bohaterów tej powieści. Można otrzymać je od nas, odpowiadając na pytanie, jakie? O tym opowiem za kilkanaście minut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki, od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvite Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
0: Po reklamie.

0: Nicolò Paganini i 24 kaprys w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Na skrzypcach grał Mariusz Patyra, towarzyszyła Sinfonia Viva. Wcześniej Mazurek opus 7 numer 1 Fryderyka Chopina przy fortepianie Nikita Magalow. No to pora na dzisiejsze pytanie.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? To jest pytanie dzisiejszego wydania konkursu. Odpowiedzi możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. O 12:30 wielki finał. Zobaczymy, czyja odpowiedź zostanie nagrodzona kolekcjonerskim wydaniem lalki Prusa i koszulką z podobizną jednego z bohaterów powieści. Gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast?

0: 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
9: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.

Piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Free Guy za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Gwiazdozbiór Psa i Harry Gregson-Williams.

0: Antonin Dworzak i drugi taniec słowiański, opus 46, wcześniej Marc-Antoine Charpentier i preludium do Tedeum.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Taki zestaw nagród można otrzymać w zamian za kreatywną odpowiedź na pytanie, gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? Wysyłać możecie swoje pomysły za pomocą formularza na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. O 12:30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma od nas nagrody w dzisiejszej odsłonie lalkowego konkursu. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz za kilka minut, ale najpierw w RMF Classic Sarah Brightman i Andrea Bocelli.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie,
3: na wielkie wejście,
4: na wieczorny chill,
2: na skórę, która ci podziękuje.
4: Na wszystko masz swoją Isanę.
2: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: W samo południe słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje o 12:00 przedstawia Anna Wachowska.
11: W Małopolsce wstrzymany jest ruch pociągów w stronę Tarnowa. W Kamionce Wielkiej w powiecie nowosądeckim pociąg osobowy śmiertelnie potrącił 60-letniego mężczyznę.
12: Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
11: Przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Sześć zastępów Straży Pożarnej gasi pożar budynku na terenie 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Na razie, na szczęście, nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Polacy surowo oceniają działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM pokazują, że połowa z nas uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. 18% twierdzi, że działania rządu są wystarczające. Pozostali albo nie mają zdania, albo nie słyszeli o tej sprawie. Dlatego przypominamy, w warszawskim szpitalu południowym kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Z czego wynikają różnice w opiniach? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Przede wszystkim z sympatii politycznych. Ponad 3/4 wyborców Konfederacji krytykuje reakcję rządu na aferę w szpitalu. Za to prawie połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa, że te działania są wystarczające. Pacjenci, których spotkałem przed przychodnią w centrum Warszawy, oczekują szybkiego wyciągnięcia wniosków po aferze.
14: No tak, jakichś szybkich zmian, tak zapowiadali, tak?
15: Dostać się do jakiegoś lekarza jest bardzo ciężko.
13: Od października ruszyć ma nowy system e-kolejka, która ma uporządkować zapisy na zabiegi takie jak wymiana rozrusznika czy usunięcie migdałków. Taki pomysł pojawił się właśnie po aferze w szpitalu południowym. Rząd niebawem ma przyjąć też ustawę, która wprowadzi górny limit zarobków lekarzy. Prace nad tymi przepisami w parlamencie zajmą jednak według prognoz kolejne tygodnie.
8: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
11: Wstrzymano połączenia na lotnisku w sycylijskiej Katanii. Powodem jest pył wulkaniczny związany z aktywnością wulkanu Etna. Port lotniczy wznowi działalność najwcześniej po 16:00. W Wielkiej Brytanii nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład z wracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borysem Johnsonem. Jak były premier komentuje te wczorajsze wydarzenia? O tym Bogdan Frymorgan.
16: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wczorajszych wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Wczorajsze uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
11: Komedia Totalna Magia 2 z Sandrą Bullock i Nicole Kidman w rolach głównych zdetronizowała komiksowy film Marvela Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Tak wynika z danych sprzedaży w północnoamerykańskim box office.
17: Have a little fun.
11: Siostry Owens, magiczne bohaterki filmu z 1998 roku, powróciły na duży ekran, ale tylko pozornie. Powrót ten okazał się triumfalny. Komedia zarobiła 30 milionów dolarów, a to nie jest wynik, który zapowiada kasowy sukces.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Zachmurzenie dzisiaj duże w całym kraju, po południu tylko na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest na wybrzeżu, około 16 na termometrach stopni. Także chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam 15 kresek na termometrach, oczywiście w górę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
0: Nazywam się Rafał Blechacz.
2: Piotr Paleczny.
3: It's your friend Lang Lang.
9: Jakub Józef Orliński.
17: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
8: RMF Classic.

0: Bartosz Hajdecki i Czas honoru, wcześniej Antonio Vivaldi i Allegro z Wiosny z czterech pór roku.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki znajdziecie podcasty, dzięki którym można przenieść się do XIX-wiecznej Warszawy, zamknąć oczy i posłuchać, czym żyła wtedy stolica, o czym pisano w gazetach, jaki świat mógł otaczać bohaterów lalki Prusa. Dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi, przypomnę raz jeszcze, po raz ostatni, gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? Można wysyłać swoje pomysły za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu za kilkanaście minut o 12:30. Wielki finał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nasz bił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Organizuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po reklamie.

English Concert, Trevor Pinnock i fragment czwartej symfonii Williama Boyce'a za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Yesterday w interpretacji i wykonaniu duetu fortepianowego Marek i Wacek.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Przypomnijmy szybko dzisiejsze konkursowe pytanie. Gdyby Ignacy Rzecki pisał swój pamiętnik starego subiekta dzisiaj, jaką nazwę nosiłby jego autorski blog lub podcast? Pani Patrycja zaproponowała po prostu subiektywnie blog Ignacego Rzeckiego, który po latach znów zabiera głos, tym razem w świecie internetu, wierny swoim ideałom, romantyk, miłośnik polityki i uważny obserwator, komentuje rzeczywistość XXI wieku z perspektywy człowieka pamiętającego zupełnie inne czasy. Przygląda się ludziom, nowym obyczajom, polityce i codziennym problemom, porównując je z tym, co zna z przeszłości. Na blogu znajdziecie jego szczere opinie, życiowe rady, wspomnienia i nieco staroświeckie spojrzenie na świat, które czasem okazuje się zaskakująco aktualne, napisała pani Patrycja. Podoba nam się tutaj redakcyjnie wiele rzeczy, między innymi to, że subiekt pisze subiektywnie, a i Ignacy Rzecki dzięki pani Patrycji zyskuje nieśmiertelność. Może na swoim blogu podzieliłby się przepisem na taką długowieczność, bo od XIX do XXI wieku trochę czasu minęło. Kolejna szansa na wygranie kolekcjonerskiego wydania lalki Prusa i koszulki z podobizną jednego z bohaterów powieści już jutro od godziny 9:30. Pani Patrycji gratulujemy, nagrody wysyłamy, a antenę przejmuje Quincy Jones.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Świat to nie jest miejsce dla miłych ludzi.
3: Świat to czasami w ogóle nie jest miejsce dla ludzi.
2: Ale za to pełen jest świetnej literatury.
3: Pięć książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland!
11: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
12: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.

Druga część koncertu na róg Georga Filipa Telemana. Na rogu zagrał Zbigniew Żuk, towarzyszyli Baltic Virtuosi, a poprowadził wszystkich Gediminas Dalinkiewiczus, wcześniej Rodion Szczedrin, Georges Bizet i fragment suity Carmen na naszej antenie. Zanim Whitney Houston przejmie stery w RMF Classic, ja przypomnę, że od września rozpoczęło się nowe rozdanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic w każdą niedzielę od godziny 18. Zapraszają do świata najpiękniejszej muzyki filmowej Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Notowanie 558 w najbliższą niedzielę, a jak wyglądała zwycięska 20 podium wczorajszej listy, to dowiecie się zerkając na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more. Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Po reklamie.
11: Minęła 13. Grzegorz Jasiński, zapraszam na Fakty RMF Classic. Na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z morza drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rosja zrobi wszystko, by zablokować granicę z Polską, przez którą trafia do nas z zachodu uzbrojenie. Tak weekendowy atak rosyjskich dronów na Ukrainę tuż przy polskiej granicy komentował w radiu RMF24 Mykoła Kniarzycki, deputowany do Ukraińskiej Rady Najwyższej.
12: Ja myślę, że będą kolejne ataki i myślę, że będą prowokacje przeciwko Polsce, nie tylko na granicę, a i po drugiej stronie granicy ze strony polskiej, bo w planach Rosji jest robić takie prowokacje przeciwko państw NATO już nie pierwszy dzień.
13: A jaki jest cel Putina? Chodzi o to, żeby zablokować tę pomoc i sparaliżować Ukrainę energetycznie, żeby doprowadzić do katastrofy humanitarnej w Ukrainie?
12: Tak, jest cel doprowadzić do katastrofy humanitarnej, jest cel w demoralizacji społeczeństwa ukraińskiego i jest cel też w tym, żeby zastraszyć społeczeństwa państw Unii Europejskiej, dlatego żeby nie wspierali Ukrainę.
11: Komentował Mykoła Kniarzycki w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Dalsze informacje. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
14: Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
15: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
16: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
11: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie Marcin Buczek. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie zaczyna się posiedzenie prezydium zarządu, w trakcie którego może zapaść decyzja w kwestii wyboru tymczasowego następcy Radosława Piesiewicza. Wiadomo, że zarząd podejmie próbę zastąpienia Piesiewicza. Potwierdził to jeden z 8 wiceprezesów PKO, Andrzej Supron.
17: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być zwołać, może tylko zwołać walne, nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
11: czyli zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę tymczasowego do kwietnia, do wyborów i końca kadencji Piesiewicza. A tym zastępcą może zostać jeden z ośmiorga wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: W weekend w Trójmieście odbył się festiwal muzyki filmowej i serialowej Brasswood Soundtracks, którego patronem jest RMF Classic. W sobotę w Oporze Leśnej na głównym koncercie zabrzmiała muzyka m.in. z serialu Stranger Things 1670, a także filmu Chłopi.
10: Bardzo nam się podobał Kanika, ty jak?
18: Mi bardzo, szczególnie 1670.
10: Tak, bardziej, że jesteśmy psychofankami serialu 1670. No ale też muzyka Chłopów w ogóle miałam wrażenie, że tak porwała wszystkich. Do tańca jest trochę zimno, więc super, super, że Luke rozkręcił towarzystwo.
18: I że faktycznie cała widownia tańczyła. Wy też tańczyłyście?
10: Tak.
18: Tak.
10: Nie do każdego utworu, bo nie każdy był taneczny, ale tak, porwało nas trochę, nie?
18: Oczywiście, nie mogłyśmy się powstrzymać.
11: Reakcję widowni zebrała Julia Sarzyńska z RMF Classic.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest na wybrzeżu, tam około 16 stopni. Chłodniej także w rejonach podgórskich Karpat w ten poniedziałek, około 15 stopni na termometrach. Zachmurzenie w całej Polsce dzisiaj raczej duże, możliwe po południu rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie kraju, miejscami również w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
21: RMF Classic i wszystko gra.
22: Pozdrawiam, Artur Andrus.
23: Alicja Majewska.
24: Marek Kondrat.
25: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Alan Silvestri i muzyka z Avengersów, wcześniej Seal, piosenka z Batmana, a przed nami Wojciech Kilar i Trendowata oraz Daniel Pemberton i Enola Holmes, część druga. O 13.30 natomiast na naszej antenie kolejny premierowy odcinek Lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna, ponieważ codziennie od początku września o 13.30 właśnie i o 20.30 słuchamy fragmentów tej wielkiej powieści Bolesława Prusa w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
13: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

Sergiusz Prokofiew za chwilę i Larghetto z Symfonii Klasycznej zagra Londyńska Orkiestra Symfoniczna. Dyrygować będzie Sir Neville Marriner. Najpierw w RMF Classic Giuseppe Verdi, Marsz Triumfalny Zaidy. Grają filharmonicy wiedeńscy. Prowadzi ich Herbert von Karajan.

0: Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa w RMF Classic. 13:30 na zegarach, to znaczy, że najwyższa pora rozsiąść się wygodnie, najlepiej zamknąć oczy, jeżeli macie taką możliwość, i wsłuchać się w piękną polską literaturę.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Więc to pan jest tym ochockim wynalazcą, rzekł Wokulski. Ja, odparł młody człowiek. No, ale i cóż to znaczy? Razem nic. Moja ciotka powtarza: kochany Julku, staraj się podobać Izabeli, bo to żona akurat dla ciebie, mądra i piękna. Ona jedna wyleczyłaby cię z twoich przywidzeń. A ja myślę, co to za żona dla mnie? Gdyby chociaż mogła być moim pomocnikiem, jeszcze pół biedy, ale gdzieżby ona dla laboratorium mogła opuścić salon? Ma rację. To jej właściwe otoczenie. Ptak potrzebuje powietrza, ryba wody. Usiedli na stoku wzgórza na granicy łazienek. Ochocki oparł brodę na kolanach i wpadł w zadumę. Wokulski przypatrywał mu się z uczuciem, w którym podziw mieszał się z nienawiścią. Głupi czy przebiegły? Po co on mi to wszystko opowiada? Myślał i głęboko odetchnąwszy spytał głośno. Zatem żeni się pan, panie Ochocki? Chyba bym zwariował, mruknął młody człowiek, wzruszając ramionami. Jak to? Przecież kuzynka pańska podoba się panu. I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. Ożeniłbym się z nią, gdybym miał pewność, że już nic w nauce nie zrobię. W sercu Wokulskiego obok nienawiści i podziwu błysnęła radość. W tej chwili Ochocki przetarł czoło jak zbudzony ze snu i patrząc na Wokulskiego nagle rzekł: Ale, nawet zapomniałem, że mam ważny interes do pana. Chcę zadać panu pytanie, nie, dwa pytania, bardzo poufne, a może nawet drażliwe, mówił Ochocki. Słucham, odparł Wokulski. Gdyby stał na szafocie, nie doznałby tak strasznych wrażeń jak w tej chwili. Był pewny, że chodzi o pannę Izabelę i że w tym samym miejscu zdecydują się jego losy. Pan był przyrodnikiem? Spytał Ochocki. Skąd pan to wie? Od doktora Schumana. Byłeś pan przyrodnikiem entuzjastą i w rezultacie rzuciłeś pan nauki przyrodnicze. Otóż w którym roku życia osłabnął pański zapał w tym kierunku? Wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głowę. W którym roku? Rzekł Wokulski. W zeszłym roku. Dziś mam 46 rok. A zatem ja do kompletnego ochłodzenia się mam jeszcze przeszło 15 lat. To mi trochę dodaje odwagi, rzekł jakby do siebie Ochocki. I znowu po chwili dodał: to jedno pytanie, a teraz drugie, ale nie obraź się pan. W którym roku życia zaczynają mężczyźnie obojętnieć kobiety? Drugi cios. Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższymi. Źle, szepnął Ochocki. Położył rękę na ramieniu Wokulskiego i patrząc mu w oczy jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem spytał: wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających? Nie o kierowaniu balonami, które są lżejsze od powietrza, bo to błazeństwo, ale o locie machiny ciężkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik. Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku? Co mnie, żeniaczka, kobiety... Oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła. A gdybyś pan je nawet przypiął, to co? Spytał Wokulski. Sława, jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek, odparł Ochocki. Bądź pan zdrów, muszę iść. Uścisnął Wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: strange.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Filharmonicy wiedeńscy i Lorin Mazel ten aplauz zebrali podczas wykonywania Marszu Radeckiego Johanna Strausa I. Wcześniej na naszej antenie taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. Grała norweska orkiestra radiowa, dyrygował Ari Rassilainen. Do godziny 14 na naszej antenie jeszcze John Williams, Los Lobos i tak kończymy dzisiejsze spotkanie z XIX-wieczną Warszawą, z Wokulskim, Rzeckim, Łęcką i Prusem. Na kolejne spotkanie zapraszamy jutro od godziny 9:30. Za dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Po reklamie.
10: Jest 14, czas zatem na najświeższe fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: Wojskowy dron znaleziony niedaleko plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem to najpewniej rosyjska Gerbera. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dron miał dryfować po Bałtyku tuż przy plaży. Zauważyli go żołnierze marynarki wojennej, którzy wykonywali standardowy rejs motorówką. Marynarze wyłowili maszynę i wyciągnęli na brzeg.
12: Systemy nie zarejestrowały naruszenia przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się związać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej, czy to na Ukrainę, czy gdziekolwiek indziej, więc musiał przedryfować. A skąd i jakiego jest pochodzenia, no to trwają czynności. Po tym sprawdzeniu zapewne żandarmeria wojskowa, jeżeli będzie mogła, to przekaże tę informację.
11: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Miejsce zabezpieczają policjanci. Większość dronów typu Gerbera to wabiki, ale mogą też przenosić ładunki, dlatego na miejsce jadą saperzy. Uwaga kierowcy, utrudnienia na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamińsk. Strażacy gaszą płonący samochód. W kierunku Katowic można przejechać tylko lewym pasem. Dostawy ropy są realizowane bez zakłóceń, tak deklaruje Grupa Orlen, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca wystrzeliły do stawek najwyższych od maja. Pojawiły się obawy o dostępność surowca. Czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
13: Spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
11: Przypomina dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
14: Postaw na fakty RMF Classic.
11: Zanikanie języków jak wymieranie gatunków? Przyczyny bywają podobne, oba zjawiska można ze sobą powiązywać. Do obu przyczyniają się globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa, mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
11: Profesor Olko przekonuje, jak ważne dla skutecznej ochrony języków mniejszości jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności i uznanie ich praw przez państwo. Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Kwiaty, falbany i piórka na głowach kilkudziesięciu seniorów ulicami Szczecina przemaszerował korowód kolorowych kapeluszy. Wydarzenie rozpoczyna obchody Szczecińskiego Tygodnia Inicjatyw Senioralnych.
0: Kapelusiki, wianuszki, chusty, korale.
2: Nie tylko panie z kapeluszami bogato zdobionymi, ale panów też widać.
9: Staramy się jakoś dorównywać trochę partnerkom. Czy nam się udaje, to nie wiem. No.
2: Pan ma pięknie przystrojony kapelusz, kwiatki, piórka.
16: Czerwony kapelusz.
11: Usłyszała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 15:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Poniedziałek pod chmurką i z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu kraju. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane na zachodzie. Temperatura maksymalna dziś od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam 16 stopni i w rejonach podgórskich tam około 14-15. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma być podobnie, więc pochmurno i z przelotnymi opadami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Godzina szczytu w RMF Classic. Przełamujemy popołudniowe zmęczenie dobrym brzmieniem.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem o zabawnych i dramatycznych przygodach kompozytorów polskich. Moniuszki, Szymanowskiego, Kilara i innych.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Dzisiaj od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Andante z symfonii zegarowej De Dur Haydna grał zespół Academy of St. Martin the Fields, prowadził Sir Neville Mariner. A ja zapraszam na dzisiejszy Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: A jakie tematy dziś najbardziej nas interesują? To m.in. doniesienia z Litwy, gdzie ogłoszono alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeni powietrznej. Z tego powodu czasowo ograniczono pracę jednego z lotnisk. Nie ma jednak potwierdzenia, że był to dron, ani skąd obiekt pochodził. Sprawę wyjaśniają litewskie służby. Tymczasem Etna wyrzuciła chmurę popiołu. Z powodu możliwych utrudnień ograniczono i wstrzymano część przylotów na lotnisko w Katanii. Jeśli wybieracie się w tamtym kierunku, to sprawdzajcie aktualny status swoich rejsów. Sytuacja może się zmieniać z godziny na godzinę. Tymczasem Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku od nieruchomości. Jedna z propozycji zakłada odejście od solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za podatek. Szczegóły projektu, jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie nie są jeszcze znane. Wciąż interesują nas tematy dotyczące sztucznej inteligencji i tego, jak szybko się ona rozwija. A także co słuchać w showbiznesie i świecie gwiazd. Céline Dion wystąpiła w Paryżu przed około 30-tysięczną publicznością. Wokalistka wykonała m.in. swój wielki przebój My Heart Will Go On, który znamy ze ścieżki do filmu Titanic. Za kulisami wspierali ją synowie. Artystka od lat zmaga się z rzadką chorobą neurologiczną, co wzbudza ogromne emocje wśród jej fanów i obserwujących. Podobnie jak informacja o ostatnim koncercie, z którego relacje dziś od rana śledzimy w sieci. Co jeszcze słychać w świecie kultury, sztuki i literatury? O tym więcej opowiem w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia po 15.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
7: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: 8 200 8 600.
13: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
14: Potrzebujemy towaru
15: i pieniędzy.
13: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 6 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Po reklamie.
8: Wybiła 15, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
9: Jak już informowaliśmy, wojskowego drona wyłowiono z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. To najpewniej rosyjski bezzałogowiec, na miejscu pracują służby. Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, kilka kilometrów od polskiej granicy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusz dysponuje wszelkimi niezbędnymi środkami, by reagować na rosyjskie ataki hybrydowe. Ale taka reakcja nie zawsze będzie widoczna. Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić. To oświadczenie rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa odnoszącego się do tego ataku rosyjskich bezzałogowców. Obawiamy się powtórki, mówią nam mieszkańcy przygranicznego Dorohuska po tych wydarzeniach. Mieszkańcy przyznają, że od dawna byli świadomi wojny toczącej się obok granicy, ale ostatnie zdarzenia zburzyły ich spokój.
10: Trochę zdania nam się odmieniły.
11: Wcześniej się pani nie obawiała.
10: Czułam się bezpieczniej.
11: A teraz?
10: No tak nie do końca.
12: Do mnie przyjechały dzieci z Warszawy i jak był ten wybuch, one przerażone, od razu chcieliśmy jechać do Warszawy, ale jakoś tak wyciszyło się, dzisiaj spokojniej. Byliśmy w stresie, tak do południa to stres był taki, bo nie wiadomo o co chodzi. No trudno taki, mieć taki sposób, żeby się uspokoić, bo to cały czas siedzi w głowie.
13: To już wojna, wiemy, że za granicą jest. Trzeba się obawiać najgorszego i już.
9: Z mieszkańcami Dorohuska rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
9: Ministerstwo Zdrowia reaguje na wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Pojawiła się w nim surowa ocena działań tego resortu. Połowa Polaków uważa, że działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym są niewystarczające. Zadowolonych jest tylko 18% badanych. Afera w szpitalu południowym wybuchła w czerwcu. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na surową ocenę?
14: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
15: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
14: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
9: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Karpacz chce mieć własne krupówki. Przez całą wiosnę i lato centrum miasta przechodzi metamorfozę. To niestety oznacza sporo utrudnień.
16: Główny trakt Karpacza, przy którym działają restauracje,
1: restauracje i sklepy jest od marca całkowicie rozkopany. Turyści muszą się liczyć z hałasem, omijać ciężki sprzęt i dziury, a do niektórych lokali trudno dojść. Ale jak mnie przekonują, podchodzą do tych prac z pełną wyrozumiałością.
7: To po prostu idzie w dobrą stronę, więc na pewno będzie później lepiej dla wszystkich.
16: Chodniki są bokiem i spokojnie można przejść.
1: Część kupców alarmuje, że z powodu utrudnień ruch turystyczny w tym sezonie jest mniejszy, ale pan Michał, który sprzedaje oscypki, mimo to cieszy się na nadchodzące zmiany.
17: Bardzo chciałbym, żeby nasz deptak w Karpaczu wyglądał w końcu jak deptak, a nie pseudo-deptak.
1: To ma być deptak na miarę sopockiego mąciaka czy zakopiańskich krupówek.
9: Zapowiada nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 16. Teraz prognoza pogody. Zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Poniedziałek pochmurny jest przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu kraju, tu zachmurzenie duże. Większe przejaśnienie i rozpogodzenia spodziewane na zachodzie. Na termometrach od 17 do 20 stopni maksymalnie, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam 16-15 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma być trochę cieplej i ma być nieco mniej opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
18: Tu Włodek Pawlik.
19: Malarzysko Piotr Paleczny.
20: Mówi Adam Makowicz.
21: Nazywam się Rafał Blechacz.
22: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To był temat z filmu Biały Kanion. Jest 11 minut po 15. Zaczynamy popołudniowy magazyn RMF Classic Pop Kultura. Dzień dobry, witam i zapraszam.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: A ja mam dzisiaj dla Was sporo literackich tematów przede wszystkim, no i zapraszam na dwie ciekawe rozmowy o książkach. Najpierw odwiedzi nas Agata Tuszyńska, z którą porozmawiam o arytmii pamięci. To jest opowieść o przemijaniu i o śladach, jakie przeszłość zostawia w naszym życiu. Po 17:00 naszym gościem będzie natomiast Jędrzej Pasierski, który opowie o książce Jezioro Lodu. To druga część jego nowego cyklu kryminalnego z Leonem Szeptyckim w roli głównej, który ponownie mierzy się z tajemniczą i niepokojącą sprawą. Będzie więc literacko, osobiście i z dreszczykiem. A poza tym jeszcze w tej godzinie połączymy się z naszą korespondentką z Waszyngtonu, Lidią Krawczuk, która opowie o tym, co tam ciekawego się dzieje. A po 16:00 Szymon Kloska i Tomasz Pindel opowiedzą o swoich literackich odkryciach w piątce z literatury. Do tego mamy sporo pięknych tematów muzycznych, filmowych i serialowych. No i teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu soundtracku z filmu Gwiazdozbiór Psa. To jest jedna z naszych muzycznych nowości.

Marek Kondrat, bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic i bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Świat to nie jest miejsce dla miłych ludzi.
3: Świat to czasami w ogóle nie jest miejsce dla ludzi.
2: Ale za to pełen jest świetnej literatury.
3: Pięć książek o mrocznej stronie rzeczywistości.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: To był fragment z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Grali filharmonicy wiedeńscy, a prowadził James Levine. A ja teraz prowadzę was do świata literatury i pięknych opowieści.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Co zachowujemy z przeszłości, a co z czasem ulega zatarciu, zmianie lub powraca do nas w najmniej oczekiwanym momencie? O rytmie życia i arytmii pamięci dziś rozmawiać będę z Agatą Tuszyńską, pisarką, poetką, reporterką i biografką, która w swojej najnowszej książce zatytułowanej Arytmia pamięci przygląda się wspomnieniom, przemijaniu i osobistym śladom z przeszłości. Posłuchajmy.
2: To jest pewna suma moich doświadczeń i myśli z ostatnich kilku lat. Być może jedna z bardziej osobistych moich książek.
0: Pani ma na swoim koncie trochę biografii różnych ważnych osób. Teraz pisze pani o sobie, ale to nie jest biografia, prawda?
2: Tak, to jest rytm mojej pamięci, czy też różne meandry tejże. Opowiadam tutaj zarówno o sobie, jak i o bohaterach moich książek, a także o bohaterach mojego życia, to znaczy o ludziach, którzy byli dla mnie ważni, którzy tak naprawdę sprawili, że jestem tym, kim jestem. To są moi mistrzowie, to są pisarze, których ceniłam, z którymi się przyjaźniłam. I są to także bohaterowie moich książek, ponieważ myślę sobie, że tak naprawdę także z nich się składam.
0: Powiedziała pani, że to są bliskie pani osoby, ale też znane nam nazwiska.
2: O tak,
0: które kojarzymy.
2: Niewątpliwie, począwszy od Marii Kuncewiczowej, która była pierwszą pisarką, którą zobaczyłam w życiu. Potem jeździłam bardzo często do Kazimierza nad Wisłą i ta pisarka temu miasteczku patronowała i chyba zdecydowałam się na to, żeby pisać właśnie przez Kuncewiczową, ale wtedy jako mała dziewczynka dlatego, że wydawała mi się bardzo elegancką damą, noszącą perły i mówiącą po francusku i po angielsku, to mi szalenie imponowało. Ale mówiąc serio, są tam postaci rzeczywiście ważne dla mojego rozwoju, tego wszystkiego, kim się stawałam w miarę upływu czasu i mojego życia, bo występuje tam na przykład profesor Zbigniew Raszewski i Władysław Kopaliński. Są tam bardzo silne, odważne i niezwykle barwne kobiety, takie jak Mira Michałowska, czy Zofia Hondzyńska, czy Stefania Grodzieńska. I bohaterki takie, z którymi jestem zżyta, Krzywicka, Wiera Graniu, Zefina Szelińska. Czyli mam nadzieję, że mój czytelnik, który jest ciekaw mnie, znajdzie w tej książce elementy znajome, ale także zupełnie inne, takie osobiste, takie na przykład mówiące o tym, jak piszę, przy jakim biurku, jakim piórem, jak spędzam czas między książkami, między rozmowami z ludźmi, jak ważne jest dla mnie morze, albo też chodzenie, przemierzanie przestrzeni. Jest tam, myślę, dużo takich bardzo własnych moich śladów.
0: Kto chciałby tymi śladami podążać? Poprzez opowieść pani Agaty Tuszyńskiej to mamy dla państwa kilka egzemplarzy tej książki Arytmia pamięci Agaty Tuszyńskiej. W tej sprawie piszcie do mnie i uzasadniajcie swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. A całej rozmowy z Agatą Tuszyńską o arytmii pamięci możecie posłuchać w podcastach na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce programu Od Słowa do Słowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
0: Reklama.

Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Wróżka prawdę ci powie.
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Po reklamie.

Kwadrans przed 16 w popołudniowym magazynie Popkultura. Wracamy do muzyki. Za chwilę posłuchamy fragmentu z koncertu na trąbkę D-dur Georga Filipa Telemana. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields pod batutą Jona Brauna. A teraz zabrzmi słynna bagatela dla Elizy Beethovena. Gra Balázs Sokolai.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Do propozycji literackich jeszcze dzisiaj wrócimy. Tymczasem mamy ciekawą opowieść, z którą przychodzi do nas nasza korespondentka z Waszyngtonu, Lidia Krawczuk.
2: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
1: To będzie największe na świecie przejście dla dzikich zwierząt. Za 3 miesiące w Los Angeles zostanie otwarty ogromny, porośnięty roślinnością most nad 10 pasami jednej z najbardziej ruchliwych autostrad miasta. Kosztował ponad $100 milionów. Budowa i przygotowania zajęły 14 lat, a w grudniu mają przejść nim pierwsze zwierzęta. O szczegółach Lidia Krawczuk.
3: Do powstania tego mostu przyczyniła się jedna puma, którą naukowcy oznaczyli jako P22. P oznacza puma, a 22, że była 22. zwierzęciem objętym badaniem. W 2012 roku przedostała się przez wielkie autostrady Los Angeles i zamieszkała w Griffith Park na hollywoodzkich wzgórzach. P22 stała się lokalną gwiazdą, fotografowano ją nawet pod słynnym napisem Hollywood. Był tylko jeden problem. Autostrady odcięły ją od terenów, na których żyły inne pumy. Wtedy pojawił się pomysł, żeby nad autostradą zbudować dla zwierząt przejście. Beth Pratt z National Wildlife Federation pracuje przy tym projekcie. Od początku. Będziemy mieli bardzo, bardzo dużo kamer na samym przejściu i wokół niego. Kamery monitorowały to miejsce również w czasie budowy i oczywiście będziemy udostępniać te nagrania, ale nie na żywo, bo wiemy, że gdybyśmy uruchomili transmisję na żywo, ktoś próbowałby tam pójść i pogłaskać pumę. To jest Los Angeles. Most ma około 64 metrów długości. Będą mogły korzystać z niego wspomniane pumy, kojoty, jelenie i czarne niedźwiedzie. Kiedy 14 lat temu zaczęto zabiegać o jego budowę, przejścia dla dzikich zwierząt były w USA rzadkością, szczególnie nad tak dużymi drogami. W ciągu tych lat w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 1000 nowych korytarzy dla zwierząt. Mogę powiedzieć za siebie, po 14 latach pracy przy tym projekcie i za innych, bez względu na to, jakie będzie to pierwsze dzikie zwierzę, które przejdzie na drugą stronę, uchwycimy je w kamerze. To będzie dla nas niezwykle emocjonalny moment, dla nas wszystkich, którzy obserwowaliśmy ten projekt od samego początku. Puma P22 nie doczekała niestety mostu. W 2022 roku została potrącona przez samochód.
1: Donosiła z oceanu Lidia Krawczuk. Na kolejne jej opowieści zapraszam w środę w magazynie Popkultura po godzinie 17:00.

0: Temat z filmu Kill Bill. Kończy tę godzinę programu. Zbliża się 16. Za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
8: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
1: Po reklamie.
0: Już po 16, więc czas na fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
13: To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym do Rochu z Kijagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona. To jak dowiedział się reporter RMF FM, najnowsze ustalenia polskich służb. Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał. Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów. Na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, znajdował się w pobliżu, miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około 2000 metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. W ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cele lokomotywy uszkodzone przez drony. Są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy. Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin. Będzie audyt finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zapowiedział to przed chwilą Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza.
14: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej. Są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i to jest za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
13: Marian Kmita dodał, że zarząd rozpocznie pracę nad stworzeniem nowego statutu PKOL-u i będzie chciał definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza jako prezesa. Kmita, wybrany 43 głosami przeciwko 9, jest także szefem Polsatu Sport. Zapowiedział, że pójdzie na kilkumiesięczny urlop, by skupić się na nowej funkcji w PKOL-u. Będzie ją pełnił do kwietnia, czyli do nowych wyborów prezesa. Policjanci z Radomska uratowali dwie nastolatki, które robiły sobie zdjęcia na torach kolejowych. W piątek mundurowi zauważyli je, gdy przejeżdżali przez tory radiowozem, a chwilę później włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem i rogatki zaczęły się opuszczać.
6: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
13: Informował Dariusz Kaczmarek z Komendy Policji w Radomsku.
15: RMF Classic. Poznaj fakty.
13: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
16: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym. Ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji, prześladowania, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
13: Całą rozmowę o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl.
0: Na kolejne fakty Grzegorz Jasiński zaprasza za godzinę o 17, a ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Niebo dziś mocno zachmurzone, szczególnie na południu i północnym wschodzie i wszędzie tu jeszcze przelotny deszcz, więcej pogodnego nieba na zachodzie i północnym zachodzie, a na termometrach od 14 stopni teraz w Zakopanem, 17 w Suwałkach, przez 19 stopni na południu i wschodzie i do 20 w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie zachodni i północno-zachodni. W nocy będzie chłodniej, a jutro nadal pochmurno, ale nieco cieplej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: RMF Classic inspiruje.
19: Tu Agazarian.
20: Igor Herbut.
21: Grzegorz Markowski.
22: Tu Kasia.
21: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
22: Słuchacie RMF Classic.
21: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Buena Vista Social Club w RMF Classic w popołudniowym magazynie Popkultura, już prawie 10 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam i zapraszam na kolejną godzinę z nami, w której to godzinie rządzić będzie piątka z literatury. Zapraszam.
1: Popkultura w RMF Classic.
0: A z nami w studiu są już Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Piątki z Literatury. Panowie, a co wy dzisiaj w takich smutnych nastrojach?
2: Cześć Katarzyno. Jestem źle, samotnie, ja jestem trochę przerażony i w ogóle nie wiem, co z sobą zrobić.
0: Może to przez tą pogodę dzisiejszą jakaś jesienna depresja was dopada?
3: Nie, to nie jest jakaś przedwczesna jesienna chandra, tylko po prostu czytaliśmy ostatnio sporo książek, które pokazują świat jako dość straszne miejsce. Miejsce, w którym ludzie niespecjalnie się mogą odnaleźć, tak to powiedzmy. Ale zarazem są to bardzo dobre książki i one nas przekonały swoją jakością, swoją mocą, no bo też nie zawsze musi nam być miło jako czytelnikom i o takich książkach dzisiaj będziemy rozmawiać.
2: Innymi słowy, to nie jest świat dla miłych ludzi, ale na pewno jest to świat dla czytelniczek i czytelników.
3: To nie wiem, czy to jest świat w ogóle dla ludzi.
0: W takim razie przekonamy się już za chwilę. A Państwa zapraszamy do pozostania razem z nami.

0: Przechodzimy do piątki z literatury, w której znajdą się książki świetne, ale nieprzyjemne.
1: Cristina Rivera Garza to jest meksykańska pisarka, bardzo znana i ceniona w świecie hiszpańskojęzycznym, tłumaczona też na wiele języków. Także otrzymała w swoim czasie Pulitzera za książkę pod tytułem Niezniszczalne lato Liliany i to właśnie ta książka trafia teraz do naszych rąk Polski jako w ogóle pierwsze dzieło tej autorki w przekładzie Aleksandry Wiktorowskiej. To jest literatura faktu, znaczy sama Rivera Garza jest głównie powieściopisarką, ale to jest akurat powieść, która jest absolutnie literaturą faktu i bardzo osobistą. Jest to bowiem historia siostry autorki, Liliany, która została wiele już lat temu, już dekady temu, zamordowana przez swojego byłego partnera. To jest taki niestety klasyczny scenariusz, czyli odtrącony partner, który nie jest w stanie przyjąć do wiadomości tego, że jakby został właśnie odsunięty na bok, ucieka się do przemocy tak drastycznej, że morduje swoją byłą partnerkę i po latach autorka nie tylko rekonstruuje tę historię, rekonstruuje postać swojej siostry, chce ją pokazać, chce jakby dać jej twarz i opowiedzieć o niej, ale także snuje refleksję nad tym, jak to w ogóle było możliwe, że stało się to, co się stało, dlaczego nikt tego uprzednio nie zobaczył, bo dzisiaj zauważa autorkę, to jest bardzo istotny przekaz płynący z tej książki. Mamy nieco więcej narzędzi, nieco więcej się dyskutuje o przemocy wobec kobiet, o kobietobójstwach, o takich właśnie patologicznych relacjach. I dzisiaj pewnie byłoby łatwiej zobaczyć znaki ostrzegawcze i zareagować. Przynajmniej taką można mieć nadzieję. To jest bardzo mocna książka, bardzo szczera i rzeczywiście, tak, mówię o rzeczach strasznych, ale robi to w sposób absolutnie przykładny.
0: Kolejna książka na naszej liście to książka, wobec której można by użyć tych samych epitetów. Szczera, trudna, osobista i o kobietobójstwach, acz zupełnie innych. Magdalena Czupaszek, Będziesz wrzeszczeć. To jest książka reporterska, która opowiada historię kobiet i dziewczyn na polskiej scenie muzyki alternatywnej lat 80. I jest to tak naprawdę katalog przetrąconych kręgosłupów twórczych, stłamszonych, zakneblowanych, odrzuconych. Co więcej, jest to naprawdę przerażające i zastanawiające, jeżeli chodzi o skalę. To są historie utkane najczęściej z jakichś pojedynczych zdań. Mimo, że mówimy o latach 80. XX wieku, to te historie zostały kompletnie zepchnięte na margines. Pojawiają się czasami jako tło w jakimś filmie, jako jedno zdanie w artykule prasowym i z wyjątkiem zespołu, który zamyka tą antologię, czyli Oczy Ciornoje. W ogromnej większości tych przypadków mamy do czynienia z jakimiś okruchami, z których autorka próbuje odtworzyć historię tego, co się działo w latach 80. Zresztą nawiązując kontakt dziś współcześnie z częścią swoich bohaterek. Historia znowuż bardzo dojmująca i przejmująca i opowiedziana w polszczyźnie po raz pierwszy, aby była jakimś nowym otwarciem.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: W naszym kąciku komiksowym nawiązujemy do głównego tematu audycji, czyli do straszności świata, w którym przyszło nam żyć. Jakby Odór Diabła, komiks niejakiego Lefevre'a z podtytułem Opowieści Claude'a Seignolla. To są opowieści stricte diaboliczne.
2: Ta książka w całości jest takim homage a
1: hołdem, mówiąc po polsku.
2: Tak, hołdem dla Seignolla, autora w Polsce nieznanego, który był z jednej strony kolekcjonerem folkloru francuskiego, z drugiej strony był jednak twórcą, który na tym folklorze tworzył swoje własne powieści, żył równo 100 lat i zdobył sobie rozgłos w rodzimej Francji. I
1: taki diaboliczny Oskar Kolberg, który świetnie pisał.
2: Mm-hmm. I to się skończyło między innymi tą książką, gdzie na początku mamy taki piękny wstęp, rzeczywiście wyznanie miłości wręcz do twórczości. Każda z kolejnych historii w tym komiksie jest, on ją otwiera i się pojawia i wprowadza do swojej własnej opowieści. Jest to taki bardzo miły gest.
1: Na przykład do lokalnej oberży wchodzi facet, który jest zimny i nie reaguje. Wydaje się, że jest trupem i zamawia czereśniówkę i ludzie nie wiedzą, co robić z tym trupem. No i robią potem coś strasznego.
2: Tak, czyli z trupa robią trupa.
1: Znowu spoilujesz.
2: I takich opowieści jest tu kilka. No one są, co tu dużo mówić, mroczne, ale to też jest tom, który nie jest pozbawiony promyczka nadziei. No i tym promyczkiem nadziei jest uwielbienie, jakim darzy autor tego komiksu Lefevre, rzeczonego Seignolla.
1: Jakby odór diabła.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do piątki z literatury, w której książki trudne i nieprzyjemne, ale doskonałe i klasyczne, jak w wypadku tego reportażu z Argentyny.
2: Reportaż nazywa się Operacja Masakra. Jego autorem jest Rodolfo Walsh. To rzeczywiście w świecie hiszpańskojęzycznym jest totalny klasyk. To jest tak jakby reportaż będący zarazem powieścią, taka powieść faktów, czyli gatunek, który no dzisiaj ma już, że tak powiem, kartę stałego pobytu w literaturze pięknej, literaturze faktu, ale wtedy był tak naprawdę przez Walsha wymyślony. Warto wspomnieć o tym, że było ładnych parę lat przed tym, jak do głosu z tego rodzaju literaturą doszedł Truman Capote. Autorką przekładu znakomitego jest Barbara Joroszuk. I teraz tak, rzecz dzieje się w latach 50., konkretnie 56. rok, krótko po obaleniu władzy Juana Dominga Perona w Argentynie. Władze przejmują wojskowi, dochodzi do próby buntu, puczu przeciwko tej władzy i ludzie, którzy są podejrzani o udział w tym puczu, czasami kompletnie niesłusznie, mają być zneutralizowani, czytaj, rozstrzelani. To jest historia takiego właśnie jednego rozstrzelania. Grupa czasami Bogu ducha winnych ludzi, czasami rzeczywiście działaczy peronistycznych, zostaje zwinięta przez armię, przez oddział wojskowy, postawiona przed plutonem egzekucyjnym i rozstrzelana, choć na tyle nieumiejętnie, że część z nich przeżywa. I z tego wysnuwa Walsh poruszającą historię o ludziach, którzy zostali wciągnięci przez machinę przemocy państwowego i o państwie jako sprawcy terroru. I to jest naprawdę świetnie poprowadzone. Można kompletnie nie interesować historii Argentyny sprzed ponad półwiecza, ale mechanizmy tam opisane są bardzo, bardzo interesujące, a posłowie tłumaczki rzeczywiście pokazuje nam, z jak fundamentalnym dziełem dla gatunku mamy do czynienia.
1: I ostatnia z książek na naszej liście jest chyba najpogodniejsza.
2: No wreszcie.
1: Ale to dlatego, że jest tu potworna rozpiętość pomiędzy, no właśnie...
2: Potworna jeszcze.
1: Miłością, a nie miłością. Pomiędzy szczęściem, a nieszczęściem. Pomiędzy życiem, a śmiercią. I Iwan Cymesiuk, autor wierszy zebranych w tomie Serce Apaczy, porusza się pomiędzy jednym a drugim. Po prostu z jakąś tak niewyobrażalną łatwością i elokwencją.
2: Czyli mamy czas na złapanie oddechu.
1: Momentami. Wiersze te przetłumaczyła Aleksandra Zinczuk. Jest tu na przykład wiersz pod tytułem Rower, który zaczyna się od słów: żyję sobie z rowerem, to mój druh, towarzysz, brat, wozi mnie po świecie, niezawodny grat. No ale już w końcówce to tego wiersza słyszymy: padam pod autobus, wszystko znika, no więc milczę. Więc
2: średnio entuzjastyczny koniec. Tak.
1: I takich przerzutów, które na przestrzeni kilku wersów, kilkunastu wersów czasami są w stanie nam pokazać całą złożoność nie tylko relacji na linii rower i człowiek, ale częściej człowiek i świat, człowiek i cała reszta, jest tu od groma i są to wiersze pisane w bardzo specyficzne i dobitnie klarowny, bym powiedział, sposób. Więc to jest lektura obowiązkowa, wydaje mi się, nawet dla tych, którzy z poezją na co dzień nie obcują.
2: Świat bywa straszny, ale czasami całkiem dobrze się o nim czyta.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. My wracamy teraz do muzyki. Już za chwilę u nas Marsz Księcia Danii Jeremiah Clarka. Grać będzie angielska orkiestra kameralna, którą poprowadzi Anthony Newman. A teraz posłuchamy fragmentu z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saensa. To będzie Akwarium i wykonanie New Philharmonia Orchestra prowadzi Vernon Henley.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Jeżeli chodzi o piątkę z literatury, to panowie wrócą do nas znów za tydzień po 16. Ja po godzinie 17 jeszcze

dekoracjami i kostiumami do tego spektaklu pracowała scenografka Irena Laurentowicz. Francuscy tancerze baletowi, w tym słynny odtwórca roli Harnasia Serge Liffard, nie potrafili oddać dzikiego charakteru podhalańskich tańców. Laurentowicz zarządziła więc trening terenowy. Francuscy tancerze ubrani w góralskie stroje w wytwornym lasku bulońskim przeskakiwali przez krzaki, hasali po pniach, po rowach, no żeby jakoś odtworzyć charakterne ruchy polskich górali. Inna sprawa, przygotowane w Paryżu kostiumy do Harnasiów były zbyt sterylne, więc przed premierą góralskie portki, kubraki pani Laurentowicz zasmarowywała farbami szarymi, brązowymi, zielonymi, żeby wszystko ciut prawdziwiej wyglądało. A robione to było w takim pośpiechu, że kiedy tancerze wybiegali już na scenę paryskiej opery, farba na tych góralskich portkach była jeszcze mokra. Jakoś się to wszystko w końcu udało. Obecny na tej paryskiej premierze bardzo już wtedy chory Karol Szymanowski cieszył się z sukcesu. Uśmiechał się też, słuchając relacji i z paryskiego parku, i z zaoperowych, zachlapanych farbami kulis. Oto taniec góralski z baletu Harnasie, znakomita muzyka Karola Szymanowskiego.

0: Słuchacie RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
3: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
0: Po reklamie.
9: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: La Rumba del Jefe, tak nazywa się ta kompozycja. Na gitarze grał nam Jesse Cook. Teraz nasz Wojciech Kilar, mówię nasz, no bo przecież pisał do nas: drodzy przyjaciele z RMF Classic, w życiu pana Wojciecha sporo było dram, bo to był taki Jekyll i Hyde w jednej osobie. Z jednej strony różaniec i żarliwa pobożność, z drugiej szaleństwa za kółkiem, bo przecież kochał pan Wojciech dobre i szybkie samochody.
1: Gamy i dramy. Niezwykłe wątki z biografii słynnych kompozytorów w RMF Classic.
0: Za młodu szalał, nie stroniąc od trunków. Znajomi wspominali po latach, że, cytuję, Wojtek był bardzo imprezowy. Potem spoważniał, ale żebyśmy byli w zgodzie z tytułem programu, przywołam awanturę, jaką muzyka Kilara wywołała na warszawskiej jesieni w roku 1974. Ten festiwal był świątynią intelektualnej awangardy. Modne były rozmaite szmery, piski. Tymczasem to, co zaproponował Kilar, to był szok. Ten sublimowany awangardzista nagle zaproponował publiczności eksplozję prostych, takich niemal brutalnych, ludowych już brzmień. To był słynny Krzesany. Tytuł wziął się od góralskiej figury tanecznej, gdzie tancerz uderza piętą o piętę w wyskoku, co symbolizuje krzesanie iskier. No i w Filharmonii Narodowej zabrzmiał ten Krzesany tak, że iskry poszły. Reakcje też były mocne już podczas tego prawykonania. Dyrygent Jan Kręc w emocjach miał rzucić batutą, bo nie umiał opanować energii, jaka biła z zespołu. Już za kulisami Jan Kręc podszedł do Wojciecha Kilara ze słowami: Wojtku, coś ty narobił. Taka ta muzyka była, taką wywołała temperaturę. Końcowy fragment Krzesanego u nas już teraz. Gra orkiestra katowickiego Nospru pod batutą Antoniego Wita.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
5: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Po reklamie.

0: Park Jurajski, części trzecia i po tym parku wieczorny spacerek. Za nami filmowy temat Dona Davisa. To jest poniedziałkowy wieczór w RMF Classic. Wracamy dziś do niezwykłych wydarzeń z życia polskich kompozytorów.
1: Gamy i dramy. Szalone wątki z biografii klasycznych kompozytorów w RMF Classic.
0: Henryk Mikołaj Górecki. Dramę wywołał kiedyś na Wyspach Brytyjskich, po tym jak London Sinfonietta nagrała symfonię pieśni żałosnych Góreckiego. Kolejne dzieło znanego polskiego kompozytora chcieli wyspiarze zaprezentować w eterze. No, że nie była to muzyka łatwa, lekka i przyjemna, trochę się tej symfonii Góreckiego przestraszyli. Mówiąc o brytyjskich radiowcach, nie mam na myśli redaktorów melomanów z BBC. Jako pierwsza, trzecią symfonię Góreckiego na warsztat wzięła komercyjna rozgłośnia Classic FM. Pozdrawiamy. Zaczęli emitować tego nowego Góreckiego nocami ostrożnie, żeby ewentualnie nie zrazić ludzi w prime time. Co się okazało? Radiowe nocne marki, z których większość stanowili kierowcy tirów, no, zachwycili się tą muzyką. Okazało się, że te smutne, ale też hipnotyzujące frazy koiły nerwy kierowców i nocnych podróżnych. Ludzie dzwonili do redakcji domagając się emisji także w ciągu dnia. No i tak trzecia symfonia, Symfonia Pieśni Żałosnych, opus 36 Henryka Mikołaja Góreckiego, na początku lat 90. stała się międzynarodowym hitem komercyjnym. Album stał się jedną z najchętniej kupowanych płyt, gdy chodzi o zawodowych kierowców. Posłuchajmy, czym zachwycili się brytyjscy kierowcy ciężarówek, no a potem inne grupy zawodowe. Gra pod batutą Davida Zenmana London Sinfonietta, śpiewa sopran John Upshaw.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

Słuchacie RMF Classic, to jest poniedziałkowy wieczór, 19:44 minuty dokładnie na wszystkich naszych radiowych czasomierzach. To jest program Gamy i Dramy, dzisiaj o niezwykłych sytuacjach z życia polskich kompozytorów wspominamy. Maestro Krzysztof Penderecki, ta opowieść jako ostatnia jeszcze za moment, ale zanim to jeszcze E.T. w naszym kinie, John Williams, filmowa muzyka.

0: Hobbit, pustkowie Smauga w naszym radiowym poniedziałkowym kinie. Ed Sheeran w tym nagraniu przy gitarze. Kończymy to wydanie tego oto nowego poniedziałkowego programu.
1: RMF Classic, gamy i dramy. Niezwykłe biografie klasycznych kompozytorów przegląda Dariusz Stańczuk.
0: Na koniec wywołany już obiecany chwilę temu mistrz Krzysztof Penderecki, który podobnie jak Wojciech Kilar dramy powodował z powodu często trudnej w odbiorze swojej awangardowej muzyki. Porównywał ją czasem do labiryntu, do jakiego trzeba dotrzeć, do labiryntu, jaki stworzył w Lusławicach, w arboretum swojej lusławickiej posiadłości. Przez kilka dziesięcioleci sadził tam przywożone ze

0: Reklama.
1: Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach, Krakowia Maraton na rolkach, Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i

0: skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

0: Słuchacie RMF Classic.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 14 września 1788 roku w Warszawie przy moście w Łazienkach Królewskich zebrało się ponad 30 tysięcy ludzi. Okazją była szczególna rocznica, chociaż nie tak całkiem okrągła. 105. rocznica wiedeńskiej wiktorii Jana III Sobieskiego. Król Stanisław August Poniatowski zlecił wykonanie pomnika Sobieskiego dla uczczenia pamięci swego wielkiego i walecznego poprzednika. Wykonanie projektu zlecono Francuzowi André Lebrun, nadwornemu rzeźbiarzowi króla, uczniowi innego Francuza Jeana Baptiste Pigala. Twórcą samego posągu był urodzony w Wiedniu wówczas ponad 50-letni rzeźbiarz Franciszek Pink. Jako nadworny rzeźbiarz króla wykonywał różne zlecenia, ale szansa na wyrzeźbienie ogromnego królewskiego pomnika była dla niego prawdziwym zaszczytem. To w gruncie rzeczy stało się najważniejsze dzieło jego życia. Okazję więc wykorzystał dobrze. 4-metrowy pomnik stanął na specjalnie przebudowanym moście. Król został przedstawiony jako wódz w rzymskiej zbroi w hełmie ozdobionym pióropuszem. Na wspiętym koniu władca tratuje muzułmańskich Turków. Obok pomnika wyrzeźbione zostały panoplia, gdzie na tarczach napis głosił, że pomnik został wystawiony Janowi III, królowi Polski i wielkiemu księciu litewskiemu, ojczyzny i sojuszników obrońcy, któregośmy postradali w roku 1696. Bo to rzeczywiście data śmierci króla Sobieskiego. Dopisek głosił, że pomnik wystawił król Stanisław August w roku 1788. Na drugiej tarczy to samo w języku łacińskim. Do legendy przeszła opowieść, że następnego dnia umieszczono na pomniku rymowankę. Bohaterowi Wiednia, co chrześcijan zbawił, piękny pomnik z kamienia Stanisław wystawił. 2 kroć złotych kosztował i 3 kroć bym dołożył, by Stanisław skamieniał, a Jan III ożył. Pomnik wpisał się w historię Polski i Warszawy. I, co szczególnie ważne, przetrwał w oryginale wszystkie zawieruchy. Od rozbiorów aż po II wojnę światową i następne czasy do dzisiaj.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel.
1: Przechodzimy do piątki z literatury, w której znajdą się książki świetne, ale nieprzyjemne.
2: Cristina Rivera Garza to jest meksykańska pisarka, bardzo znana i ceniona w świecie hiszpańskojęzycznym, tłumaczona też na wiele języków. Także otrzymała w swoim czasie Pulitzera za książkę pod tytułem Niezniszczalne lato Liliany i to właśnie ta książka trafia teraz do naszych rąk Polski jako w ogóle pierwsze dzieło tej autorki w przekładzie Aleksandry Wiktorowskiej. To jest literatura faktu, znaczy sama Rivera Garza jest głównie powieściopisarką, ale to jest akurat powieść, która jest absolutnie literaturą faktu i bardzo osobistą. Jest to bowiem historia siostry autorki, Liliany, która została wiele już lat temu, już dekady temu, zamordowana przez swojego byłego partnera. To jest taki niestety klasyczny scenariusz, czyli odtrącony partner, który nie jest w stanie przyjąć do wiadomości tego, że jakby został właśnie odsunięty na bok, ucieka się do przemocy tak drastycznej, że morduje swoją byłą partnerkę i po latach autorka nie tylko rekonstruuje tę historię, rekonstruuje postać swojej siostry, chce ją pokazać, chce jakby dać jej twarz i opowiedzieć o niej, ale także snuje refleksję nad tym, jak to w ogóle było możliwe, że stało się to, co się stało, dlaczego nikt tego uprzednio nie zobaczył, bo dzisiaj zauważa autorkę, to jest bardzo istotny przekaz płynący z tej książki, mamy nieco więcej narzędzi, nieco więcej się dyskutuje o przemocy wobec kobiet, o kobietobójstwach, o takich właśnie patologicznych relacjach i dzisiaj pewnie byłoby łatwiej zobaczyć znaki ostrzegawcze i zareagować, przynajmniej taką można mieć nadzieję. To jest bardzo mocna książka, bardzo szczera i rzeczywiście, tak, mówię o rzeczach strasznych, ale robi to w sposób absolutnie przykładny.
1: Kolejna książka na naszej liście to książka, wobec której można by użyć tych samych epitetów. Szczera, trudna, osobista i o kobietobójstwach, acz zupełnie innych. Magdalena Czupaszek, Będziesz wrzeszczeć. To jest książka reporterska, która opowiada historię kobiet i dziewczyn na polskiej scenie muzyki alternatywnej lat 80. I jest to tak naprawdę katalog przetrąconych kręgosłupów twórczych, stłamszonych, zakneblowanych, odrzuconych. Co więcej, jest to naprawdę przerażające i zastanawiające, jeżeli chodzi o skalę. To są historie utkane najczęściej z jakichś pojedynczych zdań. Mimo, że mówimy o latach 80. XX wieku, to te historie zostały kompletnie zepchnięte na margines. Pojawiają się czasami jako tło w jakimś filmie, jako jedno zdanie w artykule prasowym i z wyjątkiem zespołu, który zamyka tą antologię, czyli Oczy Ciornoje. W ogromnej większości tych przypadków mamy do czynienia z jakimiś okruchami, z których autorka próbuje odtworzyć historię tego, co się działo w latach 80. Zresztą nawiązując kontakt dziś współcześnie z częścią swoich bohaterek. Historia znowuż bardzo dojmująca i przejmująca i opowiedziana w polszczyźnie po raz pierwszy, aby była jakimś nowym otwarciem.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Wracamy do piątki z literatury, w której książki trudne i nieprzyjemne, ale doskonałe i klasyczne, jak w wypadku tego reportażu z Argentyny.
2: Reportaż nazywa się Operacja Masakra. Jego autorem jest Rodolfo Walsh. To rzeczywiście w świecie hiszpańskojęzycznym jest totalny klasyk. To jest tak jakby reportaż będący zarazem powieścią, taka powieść faktów, czyli gatunek, który no dzisiaj ma już, że tak powiem, kartę stałego pobytu w literaturze pięknej, literaturze faktu, ale wtedy był tak naprawdę przez Walsha wymyślony. Warto wspomnieć o tym, że było ładnych parę lat przed tym, jak do głosu z tego rodzaju literaturą doszedł Truman Capote. Autorką przekładu znakomitego jest Barbara Joroszuk. I teraz tak, rzecz dzieje się w latach 50., konkretnie 56. rok, krótko po obaleniu władzy Juana Dominga Perona w Argentynie. Władze przejmują wojskowi, dochodzi do próby buntu, puczu przeciwko tej władzy i ludzie, którzy są podejrzani o udział w tym puczu, czasami kompletnie niesłusznie, mają być zneutralizowani, czytaj, rozstrzelani. To jest historia takiego właśnie jednego rozstrzelania. Grupa czasami Bogu Ducha winnych ludzi, czasami rzeczywiście działaczy peronistycznych, zostaje zwinięta przez armię, przez oddział wojskowy, postawiona przed plutonem egzekucyjnym i rozstrzelana, choć na tyle nieumiejętnie, że część z nich przeżywa. I z tego wysnuwa Walsh poruszającą historię o ludziach, którzy zostali wciągnięci przez machinę przemocy państwowego i o państwie jako sprawcy terroru. I to jest naprawdę świetnie poprowadzone. Można kompletnie nie interesować historii Argentyny sprzed ponad półwiecza, ale mechanizmy tam opisane są bardzo, bardzo interesujące, a posłowie tłumaczki rzeczywiście pokazuje nam, z jak fundamentalnym dziełem dla gatunku mamy do czynienia.
1: I ostatnia z książek na naszej liście jest chyba najpogodniejsza.
2: No wreszcie.
1: Ale to dlatego, że jest tu potworna rozpiętość pomiędzy, no właśnie...
2: Potworna jeszcze.
1: Miłością, a nie miłością. Pomiędzy szczęściem, a nieszczęściem. Pomiędzy życiem, a śmiercią. I Iwan Cymesiuk, autor wierszy zebranych w tomie Serce Apaczy, porusza się pomiędzy jednym a drugim. Po prostu z jakąś tak niewyobrażalną łatwością i elokwencją.
2: Czyli mamy czas na złapanie oddechu.
1: Momentami. Wiersze te przetłumaczyła Aleksandra Zinczuk. Jest to na przykład wiersz pod tytułem Rower, który zaczyna się od słów: żyję sobie z rowerem, to mój druh, towarzysz, brat, wozi mnie po świecie, niezawodny gra. No ale już w końcówce tego wiersza słyszymy: padam pod autobus, wszystko znika, no więc milczę. Więc
2: średnio entuzjastyczny koniec. Tak.
1: I takich przerzutów, które na przestrzeni kilku wersów, kilkunastu wersów czasami są w stanie nam pokazać całą złożoność nie tylko relacji na linii rower i człowiek, ale częściej człowiek i człowiek, człowiek i świat, człowiek i cała reszta, jest tu od groma i są to wiersze pisane w bardzo specyficzne i dobitnie klarowny, bym powiedział, sposób. Więc to jest lektura obowiązkowa, wydaje mi się, nawet dla tych, którzy z poezją na co dzień nie obcują.
2: Świat bywa straszny, ale czasami całkiem dobrze się o nim czyta.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Twój muzyczny seans filmowy.

uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Do czego zmierzasz? Człowiek, który cię zaatakował, jest równie sprawny jak Izrael. Nie wybiera ofiar przypadkowo. Owszem, to dziewczyny, które dominuje i torturuje, ale napędza go coś innego. Co? Władza i kontrola. Pastwiłby się nad tobą długi czas, a gdybym go nie spłoszył, mogłoby minąć wiele godzin, zanim zadałby śmiertelny cios. Ryzykował wszystko, ale i tak nie potrafił się powstrzymać. Celebrował twoje męki, karmił się nimi. To można powiedzieć o każdym mordercy z motywu seksualnego, zaoponowała. Zadawanie bólu sprawia im największą przyjemność. O to chodzi i w interwałach, i o tym fantazjują. Owszem, zgodził się Noah, ale nocny łowca wyjątkowo precyzyjnie wybiera dziewczyny i miejsca ataku. Dlaczego nikt nigdy go nie widzi? Dlaczego na miejscach zdarzeń nie ma jego śladów? To nieprawda, zaprzeczyła. Są włókna, ślady podeszwy, a nawet daktyloskopia. Umilkła przestraszona, że nie powinna była mu tego mówić. Skoro tak, dlaczego wciąż go nie złapano? Odbił piłeczkę. Widzieliśmy gościa oboje. Był w jakimś ciemnym, śliskim kombinezonie, a na nogach miał całkiem nowe buty. Ten nylon zniekształcał jego twarz. Plecak też wyglądał jak prosto ze sklepu. Jeśli to on zamówił klucz u ślusarza Watchera, przygotował kamuflaż jak jakiś cholerny szpieg. Kiedy zwiewał, nie miał niczego w rękach, a sznurki zostawione w twoim mieszkaniu były nowe. Zaryzykuję stwierdzenie, że wszystkie te akcesoria przygotował wyłącznie na napad na ciebie. Nigdy wcześniej ich nie używał i już nie użyje. Powtarzam ci, wybór ofiary jest dla niego ważniejszy niż cierpienie, które zadaje. Ono w sumie jest uniwersalne, bo s***biel wie, że zabicie tych konkretnych dziewczyn dostarczy mu satysfakcji, której poszukuje. Więc o co mu chodzi? Zniecierpliwiła się. Skoro jesteś taki mądry, to mnie oświeć. On wykonuje zadania. Jak żołnierz. Planuje akcję, rozpoznaje teren, bo kiedy wchodzi, chce mieć 100% skuteczność. Myślę, że wiele razy zdarzało się, że się wycofywał. Jeśli istniał choć cień ryzyka, że zostanie złapany podczas misji, rezygnował. Gdybym miał dostęp do systemu policyjnego, poszukałbym wśród włamań fetyszystycznych. Tam mogą być świadkowie i dodatkowe informacje, bo tylko podczas pierwszych napadów jeszcze popełniał błędy. Umilkł, ale ona też się nie odzywała i przyglądała mu się spod zmrużonych powiek. Każde jego słowo było jak wyjęte z jej głowy. Skoro ten chłopak myślał tak jak ona, dlaczego kryminalni nie chcieli jej słuchać? No a zamarzł w niepokoju, czekając bezskutecznie na jej reakcję. Oboje zdawali sobie sprawę, że czas ucieka, ale najwyraźniej żadne z nich nie potrafiło drugiemu do końca zaufać. Dobra, Noah odezwał się pierwszy. Nie wiedział, czy milczenie Leny oznacza, że znów go o coś podejrzewa, czy po prostu mu nie wierzy. Zdecydował się zmienić temat na bardziej praktyczny. Słuchaj, jeśli to możliwe, wejdź do mojego mieszkania, bo tam najłatwiej odetniesz moje urządzenia od chmury. No i zaopiekuj się moim motocyklem. Dorzucił. Zaparkowałem za twoim blokiem. Klucze znajdziesz u strażników. Oddałem do przechowania, jak mi zatrzymali. Podpiszę ci upoważnienie. Poradzę sobie. Rzuciła tylko, po czym odwróciła się i ruszyła do wyjścia. Patrzył, jak ten wielki policjant obejmuje ją ramieniem i prowadzi szybkim krokiem do drzwi. Po chwili zniknęli za nimi, a dosłownie chwilę potem znów usłyszał zbliżające się kroki. Tym razem była cała eskorta. Nie bał się. Strach, który go paraliżował wcześniej, zniknął, jakby odpłynął wraz z Leną.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.